0: Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem nas tam. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynamy bardzo kulturalnie. Magda Mleczka zaprosi nas do kina.
4: Zapraszam Państwa do Kinoteatru Rialto, ale oczywiście nie sama, tylko z moim gościem Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Witam Cię serdecznie. Z tonami dokumentów, papierów i wiedzy w głowie o tym, co będzie się tam, moi drodzy, działo. Tak przy okazji miałam być okazję na dokumencie o Tamarze Łempickiej u Was i powiem Ci, że naprawdę jestem oczarowana tym dokumentem. Dowiedziałam się, że Madonna w jednym z teledysków wykorzystała obrazy Tamary Łempickiej i w kilku amerykańskich filmach także były częścią scenografii. W jakich filmach to Państwo sobie wygooglują, jeśli chcecie
5: teledysk
4: wiedzieć?
5: Do piosenki Vogue, niewątpliwie tam się pojawiły obrazy Tamary Łempickiej. No rzeczywiście Hollywood jest w niej zakochany, bo w swoich kolekcjach obrazy Tamary mają i Jack Nicholson, i Barbara Streisand.
4: I to od Barbara Streisand się właśnie zaczęło to wszystko, kiedy ona kupiła, to potem to wszystko jakoś poszło dalej.
5: Jest to rzeczywiście biografia i bohaterka, która zasługuje też na film fabularny. Zresztą
4: zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto na Innet. Bardzo ciekawe wydarzenie i żeby to Państwu jakoś tak sprytnie i dobrze uszeregować, to postanowiliśmy podzielić tą naszą rozmowę na takie bloki tematyczne i ustaliliśmy, że zaczniemy od klasyki.
5: Tak, tej klasyki rzeczywiście w kinach jest dużo, mam wrażenie, że jest jej coraz więcej i co ciekawe, ludzie tą klasykę chcą oglądać, tą klasykę, którą znają, ale niekoniecznie z kina, bo wiadomo, że no, ludzie chociażby w moim wieku, nie będziemy zdradzać w jakim, ale już na przykład Pikniku pod wiszącą skałą nie miałem okazji oglądać na dużym ekranie, a rok temu film wszedł i taka okazja się pojawiła. Nie miałem też okazji oglądać na dużym ekranie Żywotu Briana.
4: Ja
5: to jest, no to widzisz, no to tą zaległość można nadrobić 23 maja w sobotę o 14:30 w Rialcie. Pokaz filmu, który no, został w całości zrealizowany przez grupę Monty Pythona ze wsparciem finansowym George'a Harrisona, więc Beatlesi swój udział w tym mieli. No a film jest, no to już jak kto uważa, parodią historii biblijnej, parodią historii Jezusa, być może. Niektórzy twierdzą nieco inaczej, że jest to parodia w ogóle tych opowieści biblijnych, tych hollywoodzkich gigantów, które przede wszystkim w latach 50., potem trochę w latach 60., one rzeczywiście zalewały kino. Był to czas, kiedy Hollywood konkurowało z telewizją, więc co można zaproponować lepszego niż telewizja? Wiadomo, że telewizory były wtedy niewielkie, no więc można było zaproponować wielkie, olśniewające widowiska kolorowe, prawda? Telewizja była wtedy jeszcze czarno-biała, no i te tłumy statystów przewalały się przed ekranem. To rzeczywiście wtedy robiło duże wrażenie, wszystko w technikolorze, czyli takie podkręcone, ostre barwy. No i w tych opowieściach ze starożytności, starożytnego Egiptu, było też sporo historii biblijnych. No to chociażby 10 przekazań Cecila B. DeMille'a, taka sztandarowa hollywoodzka opowieść biblijna, ale oczywiście nie z czasów Chrystusa, tylko z wcześniejszych. Natomiast oczywiście sam Chrystus tutaj wielokrotnie był bohaterem, no i ten film to jest taka no, złośliwa polemika z tą historią, alternatywna historia Briana, który urodził się w tym samym czasie, co Chrystus.
4: Jest rówieśnikiem Jezusa, tak, jest, tylko tak, się tak. Urodził w sąsiedniej stajence w tej samej nocy w Betlejem i tak dalej.
5: No i przez to omyłkowo zostaje wzięty za Zbawiciela po prostu. Jego koniec jest niby bardzo ponury, jednocześnie bardzo przewrotny i optymistyczny. Kto nie widział, niech zobaczy. Klasyka dla tych, którzy lubią bardzo, bardzo przewrotne historie i taki ton może nieco nieco ironiczny i kwiarski. Natomiast...
4: No, ten humor po prostu trzeba lubić.
5: Tak. Jak ktoś jest odporny na Pythonu, uważa, że są niefajni, niesmaczni,
4: nie
5: zapraszamy na inne seanse.
4: Dokładnie, nie zapraszamy na inne seanse.
5: Tej klasyki jeszcze trochę jest, bo oprócz Żywotu Briana mamy dwie propozycje, właściwie to są dwie propozycje, ale trzy seanse filmów niemych. To są Rozkosze gościnności, film z Busterem Keatonem, więc to Buster Keaton, ikona kina niemego, człowiek o nieruchomej twarzy, który swoją karierę zaczynał od cyrku, stąd te wszystkie jego niezwykłe akrobacje i niesamowite historie, które mu się przydarzają w jego filmach, a Rozkosze gościnności, które pokażemy 14 maja, seans z muzyką na żywo w wykonaniu Jacka Biesa i Adama Jędrysika. Rozkosze gościnności są stworzone na bazie historii XIX-wiecznej, dobrze znanej w Stanach Zjednoczonych, Hetfield and McCoy, czyli historia dwóch rodów, które wzajemnie się nienawidzą, które ze sobą sąsiadują. Oczywiście coś jak nasza zemsta. Odesłałbym do nieco bliższej naszym czasom pozycji, czyli takiego miniserialu z Hetfield and McCoy z Kevinem Costnerem w roli głównej. Tą historię przybliżę tak zgodnie z realiami, natomiast oczywiście w ujęciu Bustera Keatona jest to komediowe. Jest to świetna zabawa. On przyjeżdża do swojej rodziny, dziedziczy majątek, no i okazuje się, że właśnie ci sąsiedzi to są ci, którzy najchętniej wysłaliby go na tamten świat, ale mają, zgodnie z polskim tytułem Rozkosze gościnności, no mają, to są ludzie zasad. Oni są w stanie go pozbawić życia, ale nie we własnym domu. Przez cały film Buster Keaton, zaproszony do ich domu, czyni starania, żeby tego domu nie opuścić. Prawda? Resztę zobaczycie w kinie. Druga pozycja kina niemego, no to legendarny Metropolis Fritza Langa. Film, który w przyszłym roku będzie obchodził stulecie, więc na pewno też z tej okazji coś w przyszłym roku wymyślimy większego przy okazji tego filmu. Natomiast tym razem dwie projekcje, to w obydwu przypadkach będą seanse z muzyką na żywo. 22 maja muzykę wykona Paweł Gwóźdź na pianinie. Natomiast 28 maja to będzie seans w cyklu Lekcje filmowe. Ten seans poprzedzony będzie rozmową Mariusza Ciszewskiego z profesorem Ryszardem Nakoniecznym, więc ten kontekst architektoniczny tutaj będzie niezwykle ważny. No jako, że Metropolis to jest film z 27 roku, który jest taką śmiałą wizją miasta przyszłości, prawda? Miasta pełnego bardzo wysokich budynków. Wizja, która się chyba nie do końca sprawdziła, bo między tymi budynkami wszyscy latają takimi taksówkami, prawda? To się po 100 latach jednak nie ziściło. Natomiast ten film stał się niezwykle inspirujący dla twórców filmowych, dla twórców teledysku. No na pewno z tego filmu korzystał Ridley Scott podczas kręcenia Łowcy Androidów. Na pewno Luc Besson podczas tworzenia piątego elementu. No i na 100% to widać oczywiście w teledysku z połu Queen do piosenki Radio Gaga. Więc ten film pokażemy dwa razy, 22 maja, 5.10 i 28 maja o 19 w cyklu Lekcje filmowe. I ostatnia pozycja klasyczna w naszym majowym repertuarze. Kończymy przegląd, taki mini przegląd filmu Louisa Buñuela. 7 maja pokażemy Piękność dnia z Catherine Deneuve, która gra tutaj młodą kobietę, która właśnie wyszła za mąż, no ale przewrotnie u Buñuela, mimo że ona jest taka piękna, wspaniała i znakomita i grają Catherine Deneuve, no to ona nie potrafi się spełnić w małżeńskim łożu. Tak. Najprościej rzecz ujmując, natomiast no właśnie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest może jej fantazja? Za dnia jest pracownicą domu publicznego, cały Louis Buñuel. Czy to się rozgrywa naprawdę, czy to jest jej fantazja wynikająca z nieudanego pożycia małżeńskiego, no to decyzja o tym należy do widzów. Więc ten seans 7 maja oczywiście z prelekcją Mariusza Ciszewskiego. To tyle, jeżeli chodzi o klasykę, ale oczywiście mamy dużo, dużo więcej, bo nie jesteśmy w stanie całą klasyką repertuaru zapełnić.
4: No nie, jesteśmy jeszcze sporo przed nami, więc teraz cykle stałe.
5: Więc zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Znaczy, pierwsza pozycja to Milcząca przyjaciółka. Ten film pokażemy 12 maja, we wtorek o 19, a przed seansem zapraszamy na projekcję doktora Jerzego Paruzela. Prelekcja pod tytułem Milczenie roślin. Bardzo wymownym tytułem, no bo w tym filmie, który składa się z trzech opowieści, wszystko koncentruje się wokół drzewa, wokół miłorzębu japońskiego, który rośnie w ogrodzie, w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, no i otrzymujemy trzy historie, które czasowo są od siebie mocno, mocno oddalone, ale które w jakiś sposób koncentrują się wokół tego pięknego drzewa. Reżyserką tego filmu jest Iliko Niedi. Ona kilka lat temu stworzyła taki film Dusza i ciało, był bardzo, bardzo popularny, a tym razem powraca w pewien sposób z podobnym projektem. Jak wspomniałem, ten film jest rozbity na trzy historie, które rozgrywają się w różnej przestrzeni czasowej. Pierwsza gdzieś w XIX wieku, kiedy młoda kobieta chce zostać zatrudniona na uczelni i zderza się z tym męskim murem, prawda, który wykładowcy, profesorowie, którzy próbują jej wykazać, że no jako kobieta no niekoniecznie się nadaje do tej pracy. No, w tym wątku bardziej współczesnym, bliższym naszym czasom są lata 60. lub 70. No, to jest ten czas studentów, którzy się buntują. No i mamy historię młodego człowieka, który, no właśnie, którego taki racjonalny pogląd na to, jak wygląda życie, zostaje wystawiony na próbę przez jego koleżankę, która właśnie bada to, czy te rośliny w jakiś sposób reagują, że żyją, to wiemy, ale czy w jakiś sposób odbierają bodźce, czy może jakieś bodźce też do nas wysyłają, a tylko my niekoniecznie potrafimy je właściwie odczytać. No i trzecia historia profesora neurologii, którego gra Tony Leung, to jest aktor znany z filmów Wong Kar-wai, z Pragnionych Miłości, ale też z filmu Ostrożnie Pożądanie Angeli. No i tenże Tony Leung wciela się w profesora neurologa, który no właśnie zostaje uwięziony na terenie kampusu uniwersyteckiego, bo to się rozgrywa w czasie pandemii i także musi zakwestionować swoje naukowe przekonania. Film moim zdaniem niezwykły, którego nie jest łatwo opowiedzieć, na czym polega niezwykłość tego filmu, na czym polega jego magia, dość, że narracja nie jest specjalnie pospieszna, natomiast ten film wciąga. To nie jest jakieś klasyczne slow cinema, natomiast jest to historia, która intryguje na wszystkich trzech poziomach czasowych i myślę, że tutaj wprowadzenie doktora Paruzela właśnie o milczeniu roślin, ten tytuł wywiedziony jest z wiersza Wisławy Szymborskiej, no będzie dla nas bardzo, bardzo, bardzo pomocny. Dwa kolejne pokazy przedpremierowe to film Drugie Życie. Ten film pokażemy 13 maja w cyklu Kobiety oblegają kino i potem 26 maja, a to oczywiście z okazji Dnia Matki. Mhm. Ponieważ tutaj figura kobiety, figura matki jest w centrum uwagi reżyserki tego filmu, a tą reżyserką jest Marian Tuzani, marokańska reżyserka, która zabłysnęła kilka lat temu filmem Turkusowa Suknia. No, niezwykły obraz, historia takiego krawca, który ręcznie wyszywa piękne hafty na suknię. Właśnie to się dzieje w północnej Afryce. No i tym razem w Drugim Życiu także ta historia rozgrywa się w Tangerze, a bohaterką jest 80-letnia starsza kobieta, którą gra Carmen Maura. No, historia rozgrywa się wokół jej, można powiedzieć, takiego konfliktu z córką, która no, chce sprzedać mieszkanie, w którym ta matka spędziła właściwie całe życie, no ale wiadomo, starych drzew się nie przesadza, więc matka podejmuje heroiczną walkę o utrzymanie tego swojego miejsca na ziemi, o utrzymanie tego mieszkania. Znakomite kino, Carmen Maura ma rzeczywiście 80 lat, absolutnie w tym filmie błyszczy, absolutnie jest piękna, mówię to bez cienia jakiejkolwiek ironii, więc ten film polecam nie tylko paniom, bo myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, a u nas na dwóch pokazach przedpremierowych.
4: To teraz możemy już przejść do wielkiej sztuki w kinoteatrze.
5: Teraz możemy przejść do wielkiej.
4: Rialto, tutaj między innymi arcydzieła Niepokornego Geniusza, o którym spektakl niedawno w Teatrze Śląskim robiła też Agata Duda-Gracz, prawda? Czyli mam na myśli Caravaggio.
5: Tak, Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie na Świętej Marii Panny. Widziałaś już spektakl?
4: Nie, jeszcze nie zdążyłam.
5: No widzisz, tu mamy zaległości. Mm. Mamy powód, żeby gdzieś wyjść. Tak,
4: tak, na Caravaggio ja mam zamiar się wybrać.
5: No więc według deklaracji reżyserki no to od 8 do 10 maja, no mówiąc językiem Monty Pythona, coś zupełnie innej muzycznej beczki, czyli Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film, który Billie Eilish nakręciła razem z Jamesem Cameronem. Czyli można powiedzieć, że spotkało się kilka Oscarów na tym planie, bo James Cameron dostał Oscara za Titanica, a Billie Eilish dwa Oscary za piosenki do filmu Barbie i do Bonda, No Time to Die. No tym razem James Cameron filmuje Billie Eilish podczas jej tournée. No kto nie zna Billie Eilish, proponuję jednak poznać, bo można powiedzieć, że jest to pop, ale taki bardziej ambitniejszy, bardziej taki alternatywny, gdzieś połączony z muzyką elektroniczną. Billie Eilish, można powiedzieć, że bardziej niż śpiewa, to momentami szepcze takie bardzo introwertyczne teksty. Także Billie Eilish też na naszym ekranie od 8 do 10 maja.
4: A jeśli lubią Państwo słoneczną Italię, gorący klimat, wszystko to, co włoskie piękne, to przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi powraca do Kinoteatru Rialto w Katowicach. Start 15 maja. maja, do końca maja będą seanse, nie wiem, czy dobrze policzyłam, to będzie w sumie 11 filmów od...
5: Ja zachęcam do zapoznania się z repertuarem, jest on obecny i na naszej stronie internetowej, i na Facebooku.
4: Przedstawił Cię Pas Kinoteatru Rialto.
3: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję, a Wy zostańcie z nami. Biblioteka do remontu. Katowice ruszyły z remontem dwóch filii. Jedna z nich zostanie odświeżona, druga przeniesiona do dwa razy większego pomieszczenia, które zostanie też przystosowane do prowadzenia warsztatów czy spotkań literackich. Przy okazji remontów miasto chwali się zakupem blisko 40 tysięcy książkowych nowości. Najwięcej nowości w katowickich bibliotekach stanowi literatura piękna dla dorosłych i książki dla młodzieży. Kupiono też komiksy, planszówki i audiobooki.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: W programie przejrzymy karty historii. Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk. Zresztą znany nam już z kilku programów.
8: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera, zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tutaj działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Sząbierkach. W Bytomiu Sząbierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadził właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu. Pomorzu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
9: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
8: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
9: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi, a że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
8: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Orfanty, no i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotel Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
9: Obok Korfantego?
8: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
5: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał
8: Na początku 1919 roku, dokładnie w maju, zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy pułku bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem pułku bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami pułku bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był pułk Strzelców Bytomskich, później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli między innymi późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca Brygady Spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam między innymi w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod pułku bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, Sukcesem było to, że zostali wytypowani między innymi do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. Między innymi żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, między innymi Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji. Wielu z bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej brygady karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji. No, część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
9: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sonecki, bytomski historyk, a już się z wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Omijajcie rejon ulicy Jana Śliwki. Od wczoraj trwa akcja gaśnicza w związku z potężnym pożarem dawnej fabryki drutu. Zamknięcie dotyczy też zjazdu z DTS-ki w kierunku ulicy Śliwki. A na S1 w Dąbrowie Górniczej od godziny 7 szykują się prace drogowe. Drogowcy będą działać na lewym pasie jezdni w kierunku Tychów.
14: Zobaczycie sami, że to będzie całkiem dobry dzień, mimo że poniedziałek. Jedziemy z nim. 4 maja, dzisiaj podkręcamy tempo, bo przyda się wam dużo energii od samego rana. Waldek Dermak, dzień dobry, cześć, hej. Już w pół do siódmej.

Odkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Jak tam wasza motywacja dzisiaj? Co się zapowiada w ten poniedziałek? Możecie zacząć go wyjątkowo, bo mam dla was skiety Melo Radia do zgarnięcia właśnie już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy dzisiaj wasz humor od samego rana. 321-321-777. Czekam na was. Dzwońcie do Melo Radia. Poranny vibe-check już za chwilę, a już teraz do zgarnięcia skiety od Melo. 321-321-777.

0: Loco Loco, Gordo w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w poniedziałek. Siema Mati, cześć, hello, hello.
1: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Siemaneczko, dzień dobry, no i to mi się podoba. Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj jest, Mateusz, Dzień Piekarza?
1: A nawet nie wiedziałem, fajny nawet dzień.
0: Serio nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem.
0: W twoim przypadku to chyba ważne, bo skąd ty do nas dzwonisz?
1: Z Dąbrowy.
0: Brawo, już prawie wygrałeś. A chodzi mi o to, że podobno w pracy jesteś.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, a kim jesteś?
1: Jestem piekarzem na co dzień. Głównie wypiekam chleb. Akurat dzisiaj się trafiło, że kończymy
0: dnia. No, właśnie o to mi chodzi. Piekarz Mati razem z nami. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, uważaj, bo mam tu dla ciebie
2: 3 szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Biała czy czarna koszula?
1: Biała.
0: Książka czy podcast?
1: Podcast.
0: Teraz piekarzu Mateuszu uważaj. Bułka czy chleb?
1: Bułka.
0: Zdecydowanie powiedział. Mati, fajnego, miłego dnia ci życzę. Dużo energii tam wykrzesaj z siebie. Przyda się na ten poniedziałek. My dodamy coś od siebie, czyli merch od Melo. Skiety już pakujemy i już ci wysyłamy. Trzymaj się, cześć.
2: 3 szoty w Melo. Voicing to

0: Dua Lipa i Houdini. Nie mogłabyś zrobić jeszcze raz tak jak przed chwilą? To takie... Słuchajcie, nikogo nie straszymy, ale za 2 godziny startują matury, nie? No i teraz... No i teraz takie pytanko do was. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki, na jakieś, wiecie, głosy wsparcia, jakieś rady, podpowiedzi, jak sobie dacie radę, jak nie zwariować, nie zdenerwować się za bardzo, nie stresować. Co chcecie powiedzieć maturzystom? Słuchajcie, dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tak wcześnie rano, tak szybko. Tam wystarczy, że na dole klikniecie zieloną słuchawkę, wyślecie głosówkę, a za takie najlepsze podpowiedzi dla maturzystów, co zrobić, żeby się nie stresować, może macie jakąś swoją dobrą radę albo sposób, no to dajcie koniecznie znać, bo mamy fajny merch. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray. Za chwilę też prognoza pogody na poniedziałek i newsy będą w Melo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Wieczorami
0: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
5: Zachmurze niezmienne dzisiaj nad Śląskiem i Zagłębiem. W prognozach na najbliższe godziny zarówno słoneczne chwile, jak i wzrost zachmurzenia, ale na pewno niegroźny padać dzisiaj nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona wyraźnie wzrośnie do 26 stopni. Nawet ma być dzisiaj maksymalnie w Katowicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej czy Dąbrowie Górniczej. Tyle pokażą termometry około godziny 15. Odczuwalna temperatura jednak może być niższa.
6: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
7: Na początek wielki pożar w Gliwicach. Od wieczora płonie dawna fabryka drutu. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i wciąż walczą z żywiołem. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli po raz 21 w historii tytuł mistrzów Włoch. Pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. To już dziś. Maturzyści wezmą długopisy w dłoni i zaczną egzaminy. Na początek ten z języka polskiego. A jak maturę wspominają ci, którzy mają już dawno ją za sobą?
8: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami.
9: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
10: No dla mnie polski.
11: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna.
7: Ekipa Melo trzyma kciuki za tegorocznych zdających. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: Siema, siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria i gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz i to aktualny numer 1 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy, jest siódma.

Odkręcamy tempo w Meloradio, to Salah i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Z komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy, zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie. You make me feel alive again.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no.
2: Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać.
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Kogo dzwonimy, czy nie?
3: Nie, no jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. Może dobra, ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa, dobra, czy śpi, dobra, czy już dobra. Może nie.
0: Dobra, kręcimy. Okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
4: Halo?
5: Oh, sometimes I get a good feeling.
4: Yeah! Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie. Śpisz?
4: Wiesz co, chyba mnie obudziłeś.
0: Chyba tak.
4: Ja nazwałem cię Darkiem zamiast Waltkiem.
0: Nie szkodzi. Jurek, spoko. Jest okej.
4: Muszę przyznać, że myślałem, że to budzik, ale jak usłyszałem Florida w słuchawce, to nie miałem wątpliwości, kto do mnie dzwoni i po co.
0: Wyjścia,
4: ale... Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą równie skuteczni.
0: Tak jest. Piotrek, pokazałeś im, jak to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
4: Oj, była piękna, tak. O. Wczoraj co prawda i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc...
0: Słychać.
4: Mam nadzieję, że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się. Hej.
4: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To był Piotrek Opoka. Słuchajcie, wasza reakcja na to, jak do was zadzwonimy, jest najważniejsze. Jak usłyszycie taki dźwięk, uwaga...
5: Sometimes I get a good feeling.
0: To co trzeba zrobić, Daria?
1: Yeah!
2: Florida w Melo Radio.
0: Bądźcie czujni blisko Melo, bo zapro już niedługo dla was.

0: Dialog w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać. Czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymaj, my też wierzymy, pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Meloradiu.
1: Dziewczyny górą.
0: Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Co twój obecny samochód ma wspólnego z nowym BMW? Wszystko. W BMW Sikora odkupimy twój samochód, otwierając ci drogę do nowego BMW z prezentem. 40% rabatem na koła zimowe. Zostaw stare kluczyki i odbierz nową radość z jazdy. Oferta dla samochodów nie starszych niż 10 lat z maksymalnym przebiegiem 150 tysięcy kilometrów. BMW Sikora. Opole, Mikołów, Lubin, Bielsko-Biała i Zielona Góra. Zadzwoń 32 6 milionów.
6: BMW. Radość z jazdy.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: życia smak.
1: Gibbs w Meloradio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Mela, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy, już za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź – tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Co tam w Carrefourze?
12: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: O reklamie.

0: Deszczyt w pełni. W Gliwicach ulice Śliwki i Dibła nieprzejezdne z powodu trwającej w tym rejonie akcji gaśniczej i korek też na przebiegającej w pobliżu ulicy Toszeckiej. Na A4 od Brzęczkowic spowolnienie w kierunku Katowic. W Katowicach również od dzisiaj do 22 maja nie kursują tramwaje między Rynkiem a Rondem. Rozpoczęła się wymiana torowiska.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Coraz cieplej robi się na Śląsku i w Zagłębiu. Możemy spodziewać się dzisiaj nawet 26 stopni. W tej najcieplejszej porze, czyli około godziny 15, tyle mają pokazać termometry w Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu. 23 stopnie to temperatura prognozowana w południe. W drugiej połowie dnia łagodnie będzie się wzmagać wiatr, przez co odczuwalna temperatura nie będzie aż tak wysoka, ale i tak przed nami przyjemny dzień z rosnącym lokalnie zachmurzeniem.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie 8. News Meloradia. Marcin Sikora.
3: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
4: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
3: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest 8.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo. Czeka Melo Torba. Są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy. 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Blaise Kisses, 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami, cześć Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania, skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi, uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Pewnie.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem Lalki? Bolesław Prust czy Stanisław Wyspiański?
3: Sara.
2: Wojtek.
0: Sara?
3: Prust.
0: Bardzo dobrze, Bolesław Prust. Jest jeden punkt na koncie Sary. No i teraz uwaga, skupcie się, bo pytanie numer dwa to odmiana przez przypadki słowa pomidor. Pomidor w wołaczu. To pomidor...
3: Sara.
0: Tak, Sara? Nawet nie musiałem...
3: Pomidor.
0: Sara, pomidor w wołaczu to?
3: Pomidor.
0: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w wołaczu to?
3: O, pomidor.
0: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że... jakby to powiedzieć Daria, no...
4: No źle, bo to jest o pomidorze. O, witaj pomidorze.
0: O, pomidorze, to przypuszczałabyś? Chyba nie. Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej. Wojtek jakoś nam przycichł trochę. Wojtek, jesteś?
2: Oczywiście, że jestem.
0: Bardzo dobrze, Wojtek, bardzo dobrze, bo z tego egzaminu Wojtek też wychodzisz z czymś fajnym, merch ci wysyłamy, a do Sary oczywiście pakujemy melotorba już w runie. Dzięki wam bardzo, fajnego poniedziałku.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.

0: Zokaria w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Kierowco, z aplikacją BP.me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP.me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
14: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
0: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl. To się opłaca.

0: Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dogs i How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Catch Me Bad w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen.

0: Volkswagen Colaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Go

0: KFC. O reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.
1: Majówka za nami. Każdego dnia długiego weekendu około 700 policjantów drogówki strzegło bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Dziś jeszcze są wzmożone kontrole. Uwaga też na utrudnienia. Na S1 w Dąbrowie Górniczej prace drogowe. Na lewym pasie jezdni w kierunku Tychów związane z tak zwanym umocnieniem pasa rozdziału. Zwężenie będzie aż do piątku.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Do 22 stopni w południe i nawet 26 stopni lokalnie około godziny 15 wzrośnie dzisiaj temperatura na Śląsku i w Zagłębiu. Tyle mają pokazać termometry w Katowicach, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. Zachmurzenie może rosnąć w drugiej połowie dnia, ale na pewno nie groźnie. Padać dzisiaj nie będzie, tak twierdzą synoptycy. Może tylko robić się bardziej wietrznie. Podobna pogoda czeka nas też jutro w regionie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
4: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Na super lato wszyscy czekamy. Na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest 9:00, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio, to wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi Angla Osia. Melo Radio, tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No? Sytuacja finansowa Polaków osiągnęła najwyższy poziom zadowolenia w historii, ale to brzmi. Wiem, co myślicie. Ja też bym chciał być w tej grupie. Na bogato to ja wam teraz zagram Fast Cars Superstars w Melo Radio.

0: Oskar Matka, Sweet Nothing w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
1: Potrzebujesz ciuchów do pracy w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron Edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Inspekcje termowizyjne. Tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dronedu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra.

0: Minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Tyle o Xylowinio i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell i Rehab. No jak zgarniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz BB Rexha i Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Przerubane. Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland w Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest, dwa piątki mi się podobają zdecydowanie, to jest to.

0: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: O czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapack jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać

0: produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: O przywróceniu ruchu pod chorzowską estakadą decyduje prezydent Chorzowa, nie nadzór budowlany. To stanowisko wojewódzkiej inspektor nadzoru budowlanego pytanej przez władze miasta o możliwość dopuszczenia ruchu pod estakadą. Tymczasem jutro ma się tam rozpocząć zabezpieczanie i naprawa odpadających elementów betonowych konstrukcji estakady. To już blisko rok od jej zamknięcia. Stopni maksymalnie pokażą dzisiaj termometry w Katowicach, Zabrzu i Sosnowcu. Około godziny 15 to będzie ta najcieplejsza pora. Popołudnie jednak może być bardziej wietrzne, przez co odczuwalna temperatura miejscami jednak będzie niższa. Zachmurzenie też może rosnąć po południu, ale na słoneczne chwile też możemy liczyć. Deszczu na razie nie ma w prognozach i podobna pogoda czeka nas też jutro na Śląsku i Zagłębiu.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa dogaszanie pogorzeliska po potężnym pożarze na terenie nieczynnej od lat fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się tam wczoraj i ogarnął kilka hal, a przez całą noc działało na miejscu ponad 200 strażaków. Około 2 w nocy żywioł został opanowany, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Zastępy, które są na miejscu, są sukcesywnie odsyłane do jednostek macierzystych, natomiast te działania związane z dogaszaniem będą działaniami długotrwałymi.
1: Całe pogorzelisko musi być teraz przelane wodą. Oby lania wody nie musieli uskuteczniać maturzyści. Trwa matura z polskiego, którą w naszym województwie pisze właśnie prawie 38 tysięcy osób. W samych tylko Katowicach maturzystów jest ponad 3,5 tysiąca, wliczając poprawkowiczów. Trzymamy kciuki za efekty. Są tymczasem pierwsze efekty działania programu Stop Smog w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Program realizowany jest w 9 gminach i obejmuje 167 inwestycji o wartości ponad 18 milionów złotych. Dotychczas zakończono pracę w 45 budynkach. Gliwice zamawiają budowę brakującego odcinka miejskiej obwodnicy. O tym będzie za godzinę.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
5: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
4: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. 2 osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
6: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba, tak mi się wydaje.
4: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
6: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi, po tej stronie, 10 na zegarek.

Sony Vodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie, może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

0: Iben i Hollow w Meloradio, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca i moje pytanie do was, co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, najlepiej nagrajcie głosówkę, to wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kepsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio, co wcinaliście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
1: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
2: Związek Melo.
1: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
2: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
1: Freak Fight w Meloradiu.
2: Dziewczyny górą.
1: Kiedy

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
7: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
6: Brzmi drogo.
7: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
8: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo. Siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. To jest Melo. Marcin Sikora, siewano.
1: Jestem.
0: Cześć. Co tam, majster?
1: Będę mówić o takich panach, którzy, w sumie nie tylko panach, panie też są, którzy obchodzą dzisiaj święto w każdym razie.
0: Okej, no dobra, dobra, no to cierpliwie czekamy, nie wiem, o kogo chodzi jeszcze.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ilenium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Marcin, czy to zagadnienie, o którym wspominałeś, jest bezpieczne?
1: Z tymi ludźmi zawsze jest bezpiecznie.
0: O! I wszystko jasne.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie. Pakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizje, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
12: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
13: Po reklamie.

0: Śląsk. Pogoda.
1: Coraz cieplej i coraz przyjemniej robi się w miastach Śląska i Zagłębia. Nawet 26 stopni około godziny 15 możemy spodziewać się w Katowicach, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej. To ta maksymalna temperatura prognozowana na dzisiaj. Zachmurzenie może rosnąć w drugiej połowie dnia, ale na razie deszczu w prognozach nie widać. To samo też dotyczy jutra. No i jutro być może nawet 27 stopni. Zobaczymy na termometrach.
0: Są newsy Meloradia Śląsk.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwa matura z języka polskiego, którą w województwie śląskim pisze prawie 38 tysięcy osób, a to tylko ci, którzy zdają ją po raz pierwszy. Poprawek, wiadomo, nikt nie planuje.
2: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie.
3: Stresu brak, no to jest przecież podstawowa matura 30%. Jak się spojrzy na statystyki, to mało kto nie zdaje.
1: Egzamin podstawowy z języka polskiego to matura trwająca najdłużej, bo aż do 13 w Katowicach odbywa się w 55 szkołach w całym województwie w blisko 600. Na maturę czy w innym celu, kto chciał z rana przejechać tramwajem między katowickim rynkiem a rondem, mógł być zaskoczony. Rozpoczęła się zapowiadana interwencyjna wymiana torowiska tramwajowego między ulicą Moniuszki a rynkiem. Ruch tramwajowy w tym miejscu jest wyłączony do 22 maja. Są tymczasowe linie i zastępcze autobusy. A w Gliwicach będzie budowa brakującego odcinka miejskiej obwodnicy, który połączy ulicę Bojkowską i Rybnicką. Miasto ogłosiło przetarg. Budowa ma potrwać nieco ponad 2 lata. Trwa dogaszanie pożaru na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Z tym tematem wracam za godzinę.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Majowy weekend nie był spokojny na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1330 pijanych kierowców. Dziś święto ludzi odwagi i poświęcenia. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
6: Jako formacja tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
7: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
6: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
5: W Polsce tylko zawodowych strażaków jest około 30 tysięcy. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum, bo agencje turystyczne masowo wykupują bilety, a potem je odsprzedają. Turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, muszą teraz ustawić się w długiej kolejce.
4: Ale lipa.
8: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Sprawdzamy, ile jest stopni w Rzymie?
5: Nie wiem, ale wiem, że będą kary dla tych agencji też całkiem spore.
4: O, znaczy to uczciwe. To, no tak. To Polak się cieszy, bo nie musi płacić. 20 stopni w Rzymie, a u nas 24. Kto ma fajniej?
5: Nie wiem, ja uważam, że my mamy całkiem fajnie.
4: My mamy ekstra. Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo. We

Gordon Renison Walti, Loco Loco. A tak a propos Reniego Conewalta, słuchajcie, to, że widzimy się pod koniec lipca na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Podczelu, to już wiecie, ale znalazłem ostatnio fajny filmik na YouTubie. Jest nagranie After Party z 2008 roku. Ej, no i obejrzeć to, to jest po prostu rewelacja. No bo tak, ludzie na tym Sunrise Festival mega uśmiechnięci, widać, że cieszą się sobą, dobrą muzą i co ciekawe, nie widać nikogo z telefonem. Wiem, że to boomerskie, ale bez kitu. Ma to swój urok i ciekawy jestem, jak będzie w tym roku, no ale wiecie, jedno jest pewne, to my, czyli ludzie, którzy się będą bawić, tworzymy ten klimat tak naprawdę, a wy razem z nami, bo tam też będziecie. Także słuchajcie, Melo, bo wloty są do zdobycia w każdej chwili, a ja tylko daję znać, że widzimy się przy Red Stage, bo tam zamierzam kampić.

0: Mama zawsze mówi, że prawdziwe piękno kryje się w sercu. I o tym właśnie jest ta nuta. Anima i Beautiful w Melo Radio. Mama też od czasu do czasu mówi, weź się za robotę! No i ja się zgadzam, ale wiesz, w poniedziałek, tak po majówce, to nie jest do końca takie proste, dlatego macie, wydaje mi się, że dyspensę, pełną wyrozumiałość szefostwa, a przynajmniej ode mnie. Dlatego muzycznie Hardwell Young Again jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
4: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Górniku, Twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
5: Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska. 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria!
14: I praktyka!
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No, mamy 17 minut do godziny 12. W robocie można sobie zrobić chwilę przerwy, żeby wejść na meloradio.pl. Dokładnie zakładka konkursy i akcje. No i odwiedzić szybką kasę, bo 200 dzisiaj by się przydało zgarnąć. Piotrula, na co byś wydał?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: No to wiadomo, oczywiście. Białeczko, musisz się zgadzać, bo na siłkę trzeba iść. Przepraszam. W każdym razie, jeżeli chcecie wydać szybką kasę, no to się po nią zgłoście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła!

0: Do lata jeszcze trochę. Ale damy radę. Modelki Butarski, lubię cię jak lato, 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Meloradiu nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Meloradia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach, także warto być na bieżąco.
1: A już o 12 zagramy
0: Eben i Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo, punktualnie o 12. Już powoli możecie robić głośniej.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G 154x4.

0: elektryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron.edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
8: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
9: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
8: Freak Fight w Melo Radio.
9: Dziewczyny górą.
8: Autopromocja. Melo Radio Śląsk na

0: pogoda.
1: Przed nami już teraz najcieplejsze godziny dnia na Śląsku i w Zagłębiu. Temperatura maksymalna dzisiaj w Katowicach i Sosnowcu na poziomie 26 stopni i do godziny 16 ma się wahać mniej więcej na tym poziomie, chociaż odczuwalna temperatura może być niższa ze względu na wiatr, który będzie się wzmagał w drugiej połowie dnia. Zachmurzenie zmienne po południu, deszczu nie mamy w prognozach. W środę mogą przydać się parasole w regionie.

0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Około 100 strażaków wciąż pracuje na terenie byłej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale cały czas trwają działania związane z jego dogaszaniem. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem i objął kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych. Jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynach. Nikt nie został poszkodowany. A teraz diamentowa piramida finansowa, w której poszkodowanych jest przynajmniej 217 osób. Miały stracić łącznie ponad 32 miliony złotych. Śląska policja zatrzymała 51-latka podejrzanego o udział w zorganizowanym oszustwie pożyczkowym inwestycyjnym. Grozi mu 25 lat więzienia. Policji udało się zabezpieczyć jego ponad 20-milionowy majątek. Tymczasem Uniwersytet Śląski zamknął rok obrachunkowy na minusie przekraczającym 33 miliony złotych. Powodów jest wiele, tłumaczy prorektor do spraw finansów profesor Michał Daszykowski.
2: Wśród tych powodów upatrujemy zmniejszonych przychodów związanych z grantami, ale również na przykład koniecznością utworzenia rezerw, na przykład na odprawy emerytalne.
1: Uniwersytet planuje teraz oszczędzać na prądzie, ogrzewaniu, sprzątaniu i nadgodzinach.
3: Zbliża się południe, newsy Meloradia Marcin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
4: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
3: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi, walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. Ebony Hearts, siema!

Anotary, Talk to You w Melo Radio, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się po dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały. I tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się. Posłuchacie Melo. No, na w tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Say, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokiria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Śląsk na 9.

Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
1: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

Melo Radio. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak, to czekacie trochę. My potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko już staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio, 8 minut do 13. Z Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak,
0: siema,
1: cześć.
0: No.
1: Hej.
0: I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
0: Lato, lato wszędzie.
2: A już o 13 zagramy
0: Bibi Rexha, Faithless i New Religion w Melo Radio. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały dzień.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, media ekspert na przecenę.

0: cenach XXL naprawdę dużo.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Tele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
15: Wbijaj.

0: Radio Śląsk.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Siemanko, 13 na zegarach, Hadi po tej stronie, podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Meloradio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się no, z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, no, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Po reklamie.

0: Shanghai, tu kasę.
1: No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
2: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę, preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
1: Stary, na spokojnie dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Theophilus, London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę. No.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze. Było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
0: O!
2: A już o 14 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
0: Po reklamie.
11: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
12: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
13: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
14: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
15: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogłam odwołać się do wielu lektur.
13: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
12: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu. Według danych Otodom deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
11: Ja na przykład dostałam rower.
12: O, to też ładnie.
11: Chyba nawet fajnie. Mam go do dziś.
12: O.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet Tańca z Gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

on the move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie, a już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: Ależ piękny falset. Usher, David Guetta, Without You. Tak podkręcamy tempo. U nas we Freak Fajcie w Meloradio obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom
0: tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności. Aha. Myślę, że był finał, to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok! Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

0: My Lovin' Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka, bardzo, przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest. Chociaż to chyba jest już w sumie mega proste. Ale jak wiecie, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

była Pink, teraz West End, Get This Party Started. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, a ja wiem, że powroty po majówce są bardzo skomplikowane, dlatego teraz Was zachęcam do wspólnego odpoczynku, więc jeżeli macie taką możliwość, to zrelaksujcie się, zamknijcie oczy, bo teraz porozmawiamy o Mistrzostwach Polski w masażu. Nagrodę dostała Julia Płatos, brawo! 1000 złotych, no wydaje mi się, że więcej by zarobiła, jakby po prostu masowała ludzi za pieniądze, niż w tych zawodach, ale jest to naprawdę niesamowite i cieszę się, że mamy takich zdolnych ludzi. Były różne kategorie, masaż szwedzki, twarzy, orientalny, sportowy, wellness, a także freestyle. Mnie kiedyś mój chłopak masował tak w stylu freestyle, bolą mnie plecy do dzisiaj.

0: Jakie retro? How does it feel w Melo Radio?
1: A już o 15 zagramy!
0: Moje ulubione Boy You Turn Me, Felix Jan Kaskada. Czy tak właśnie nie brzmi lato? Zagramy wam ten kawałek punktualnie o 15.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z Lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Gorąco.

0: ziemniaki z sadów i pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chce.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.
4: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
5: Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już arkusze z pisemnej matury z języka polskiego, a jeszcze w trakcie egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia z arkuszy egzaminacyjnych. Jeśli jakaś osoba wniosła na maturę telefon i zrobiła zdjęcie, jej egzamin może zostać unieważniony. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i ciepłej majówce zrobi się chłodno i deszczowo, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
5: Pogoda uspokoi się dopiero w weekend. No i jeszcze najnowszy ranking tenisistek. Iga Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną.
4: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, ze mną dzisiaj Natalisa, hej!
7: Hello, klaket!
4: No i pięknie pogadamy o tobie, o muzie, o wszystkim, zostańcie koniecznie z nami. Kaskada, tak zaczynamy.

0: To Lost Frequencies, The Feeling w Meloradiu. A moim dzisiejszym gościem jest Natalisa, influencerka, raperka, siemanko.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ostatnio sobie tak z Monią, naszą tutaj obecną od social mediów, przeglądałyśmy TikToki, trafiłyśmy na TikToka z takim dźwiękiem. Ja może ci puszczę.
2: No. Mięso wieprzowe z szynki 71%. Głośno. Woda, sól, skrobia ziemniaczana, białko sojowe.
0: I ludzie w komentarzach się kłócą, czy to ty, czy to nie ty. To jak w końcu było?
1: Tak, to jestem ja i dokładnie do tej pory znam to na pamięć. To jest skład szynki.
0: Kuchenne rewolucje. I poznałaś personalnie Magdę Gessler.
1: Tak, poznałam.
0: Jak wrażenia?
1: Wtedy się na nią obraziłam, wiesz, ona tam mi rzuciła talerzem, ja musiałam to wszystko sprzątać później sama, ja bym to w ogóle chętnie zjadła, ale teraz już nie jestem obrażona, absolutnie.
0: Okej, okay, super. Natalisa jest moim dzisiejszym gościem i za chwilę porozmawiamy o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest chyba jednak mega, mega istotne dla ciebie też, co?
1: Tak, bardzo.
0: Dobra, zostańcie z nami.

0: Ze mną Natalii Salmy, tu Melo robimy, słuchajcie.
1: Tak, tutaj w studio naszym.
0: Jest imprezka. No pewnie, że tak, słuchajcie.
1: Już się rozgościłam.
0: No to wiesz, jest chyba ogłoszenie o pracę. Zawsze możesz wysłać, wiesz, domówkę.
1: No tak. Jak mi nie wyjdzie w rapie, to przychodzę tutaj.
0: Właśnie, przyjaźń damsko-damska. W ogóle to jest bardzo ciekawy temat i uważam, że my dziewczyny powinniśmy trzymać się razem.
1: Też tak uważam, święta prawda to jest.
0: I twoją najlepszą przyjaciółką jest Fagata.
1: Tak. Moja Agatka. Cześć, gdzie Agata? Jestem tutaj.
0: A powiedz, czy jest jakaś inaczej? Co by musiała zrobić Fagata takiego strasznego, żebyś zerwała z nią przyjaźń? Co jest dla ciebie takim totalnym red flagiem w przyjaźni?
1: O Jezu, czy można tutaj mówić takie sprośne rzeczy?
0: Zależy.
1: Kurde, red flagi. Ale tak na poważnie, no chyba, nie wiem, podrywać mojego chłopaka, jakieś takie rzeczy. Mm-hmm. Wiesz, dziewczyny powinny się wspierać, szczególnie w przyjaźni, gdzie spędzamy ze sobą dużo czasu, a nie podkładać sobie jakieś świnie.
0: Pewnie, zgadzam się z tobą. No dobra, za chwilę porozmawiamy o królowych przetrwaniach i zagramy twój singiel z Agatą właśnie. A który twój singiel jest twoim ulubionym? Twoja piosenka?
1: Klaket!
0: Tak czułam. Słuchajcie i obserwujcie Natalisę, do rozmowy wracamy za chwilę, a tymczasem Good Boys, Daya, Albi.

0: Loko, loko w Melo Radio. My z Natalisą jesteśmy trochę takie loko, coś czuję.
1: Leka, leka.
0: Potraktuję to jako komplement. Natalisa jest w Królowych Przetrwania. To nie jest żadna tajemnica. Jesteś naszą faworytką.
1: Nie jest to też żart.
0: Nie jest to też żart.
1: To jest prawda.
0: A powiedz, co jest najgorszego w Loser Camp? Twarde łóżko, brak klimatyzacji, czy no wiadomo, toaleta? A może coś jeszcze innego?
1: Brak prysznica. Mycie się po prostu w beczce z 10 innymi babami. Albo po nich. Czasami mi się zdarzyło. Chyba brak takiego jedzenia. W sensie my miałyśmy jakieś warzywa, owoce, jajka, ale to było strasznie monotonne. Cały czas było trzeba jeść to samo albo sobie jakoś poradzić. No nie wiem, raz zrobiłyśmy rosół, raz zrobiłyśmy frytki, raz zrobiłyśmy jajka na 10 różnych sposobów. Chleb z jajkiem, jajko z chlebem i chleb w jajku i chleb na jajku, jajko na chlebie.
0: Brzmi smacznie. Ja słuchaj, bym zjadła, a za chwilę zagramy twój kawałek. Koniecznie zostańcie. Yeah!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
10: J-Lo.

0: Alan Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie, no, no właśnie. Zaraz potańczymy, ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może? Nowego?
1: Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden fit z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy.
0: Zobaczymy, no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać. To co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz, na antenie Meloradia.
1: Przed wami Cała ja od Natalicki i Fagatki.
0: Let's go!

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się. Wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaczki. Klokiet.
1: Klokiet.
2: A już o 16 zagramy.
0: Hey, Sun, Sunfeld.

0: słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkód.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
7: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się.

0: ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w

0: 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Co jest grane na Śląsku?
2: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach wciąż m.in. Michael, czyli biografia króla popu, wygładzona, z czego zresztą czynione są też zarzuty pod adresem twórców. W roli Michaela Jacksona jego bratanek Jafar, film można zobaczyć w katowickim Heliosie. Tutaj również w cyklu Kino Konesera specjalny seans i film, który miał 4 oscarowe nominacje, Sny o pociągach, oparty na popularnej książce Denisa Johnsona, portret mężczyzny, którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Film będący hołdem dla odchodzącego stylu życia, dla lubiących ambitne produkcje opcja na dzisiejszy wieczór. A jeśli w poniedziałek chcielibyście już zacząć planować weekend, mogę trochę to ułatwić. W Energy 2000 w Katowicach w najbliższy piątek pojawi się Cypis. Usłyszycie na żywo takie numery jak Szpilki i Drinki czy Szósty dzień tygodnia. A w sobotę będzie Retro Party i największe hity klubu z ostatnich 2 dekad.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Niesławny adwokat od trumny na 4 kółkach, poszukiwany przez policję, ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
5: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
4: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w kinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
3: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu. Naprawdę to jest bardzo dużo. O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależ my podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Kalit.

Crystal Notion w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz. Miu, Zalia, to teraz.

Nadal mi się wszystko trzęsie. No drama. James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty. A proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na trzecią, nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! A dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest to taka piękna pogoda. Ula Harciarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych newsach?
2: W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
2: No.
3: A już o 17:00 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka, której

0: Ustawiamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane na Śląsku?
2: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce wraca do Katowic. Znamy program i tegoroczne hasło, które brzmi Poszukiwania. Millennium Dogs Against Gravity. Od 8 do 17 maja w kinach Światowi Tirialto będzie można zobaczyć ponad 50 filmów z całego świata, spotkać twórców i wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach towarzyszących. Tymczasem wśród kinowych nowości Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Po 20 latach Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role. Główne bohaterki walczą o wpływy i reklamowe budżety w świecie, gdzie prasa papierowa powoli odchodzi w przeszłość. Zobaczcie w kinie Helios w Katowicach. A jeśli lubicie stand-up, proszę bardzo, w Teatrze Belfegor w Tychach pojutrze Maciej Brudzewski w nowym programie Podaj Dalej, a w piątek Adam Van Bendler na tej samej scenie w programie Ultimatum.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
5: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
4: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo. Na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę. Przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej. Ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Melo Radio. Szybka kasa od Melo Radio. Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Melo Radio. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
1: Halo?
0: Cześć, Iga z tej strony, Melo Radio.
1: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
1: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
1: No powiem tak, nie ma to za bardzo być do przodu, nie? Słusznie. Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy zdam, czy nie zdam.
0: Wow, to ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Melo Radia?
1: No, przydałyby się kremówki po maturze. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie i z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Melo Radia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
1: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki.
1: Dziękuję bardzo. Szybka kasa
0: od Melo Radia. Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Melo Radia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuje noce, Jonatan PZ Liwka. To teraz.

0: Summit. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
1: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.
0: Wow, wow, a może on chciał zmienić swój image, wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Let's

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

0: Sophie Loren, DJ Remo, Tymek w Meloradiu, a my sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mhm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No i to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Magnetic, Bausa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: Tak. A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza. Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A dobrze, a kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy.
2: A już o 18:00 zagramy
1: Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre, jak ergonomiczna szlifierka.

0: Taka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. O reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przenoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak informuje, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
8: No już trochę gorzej.
9: Spokój, na pewno większy niż przed polskim.
10: Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
11: 100% będzie.
12: Na pewno będzie zdane.
13: Lecimy po setkę.
7: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
6: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Love Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy, Wina i Vomero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ale to jest zdolny chłopak. Gips, a razem z nim Dopehouse i For Money to winy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach ten numer siada świetnie. 8 minuty po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Melo Radio. A już teraz Eric Prydz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zegarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo. Yeah.

0: Sweet Nothings. Oskar Metke i jego nowość w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało?
3: No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gorąco.

0: KFC.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

James Hype w Mela, to More Than Friends. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. O, słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lata, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagramy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o pełnej, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed wszystkimi.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo. Nozgar zaraz pojawi się, na zgarach godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. Trzy proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radia. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone. A zaczynamy od Jazzy i Kendona. A ja jestem Pychu, siemano.
2: Melo Radio. Idę w Melo.

Vintage Culture i Gaps to Lost w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19 na zegarach. Dziś matury z języka polskiego, więc za chwilę Dorota zmierzy się w melonierach właśnie z pytaniami z języka polskiego. A propos polskiego, to jeszcze polski klasyk, Hi-Fi Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus i Mafia Mike w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Melo Radio.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio. Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie tematy, które mi podpasowały akurat.
0: No proszę bardzo.
2: No to... Taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: I lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza Robaka? A. Lalka czy B. Pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A. 6 czy B. 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz? Jakie
2: tak.
0: To były książki? No to dawaj.
2: Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A. Adam Mickiewicz czy B. Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no.
0: Bardzo dobrze! Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradio.

0: Meduza i Henry Camomil to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Meloradio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, no a w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Smith Mela, tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Ten sposób spania jest najlepszy. Słuchajcie, naukowcy przebadali, w jakiej pozycji powinniśmy spać, tak żeby było to dla naszego zdrowia najlepsze. No i wymyślili, że to nie jest sposób na przykład na spanie na brzuchu, ani na plecach. Trzeba spać na boku, no bo wtedy na przykład powstaje taki proces, który oczyszcza z mózgu toksyny. No, dlatego warto spać na boku, ale mi się wydaje, że i tak najlepszy sposób na spanie to taki, w którym noga wychodzi za kołdrę, nie? Jakoś trzeba świeże powietrze złapać.

0: Beretka i jej nowość to Tańcz. I jeszcze przed 20, a po 20 zabiorę was w miejsce, gdzie będzie można sobie potańczyć i poskakać. Będę miał wlotki na Sunrise Festival. No i fajnie pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Haven i Caitlin Aragon, będzie I Run. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie
4: z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi.

0: rozwojowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Po reklamie. Idę w melo.
2: Na zegarach już punktualnie 20, poniedziałki mogą być fajne, bo w Meloradiu macie wlotki na Sunrise Festival. W tej godzinie takie ktoś z was być może zgarnie, znaczy być może zgarnie nie, bo na pewno ktoś zgarnie, ale jeszcze nie wiem kto, to się okaże. No a wcześniej gram Anima i Joji, będzie Beautiful, DJ Antua i Masieri, też wam zagram. A zaczynam od numeru I Run, to Haven i Caitlin Aragon. A ja jestem Pychu, siemano.
1: Meloradio, idę

0: Bibi Rexa i Faithless to New Religion w Melo. A teraz czas na coś, co obiecałem i coś, na co wiem, że wielu z was czeka.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No bo już w samym środku wakacji, od 31 lipca do 2 sierpnia największa w Polsce impreza muzy elektronicznej. 6 scen, dziesiątki DJ-ów, no i piękna miejscówka w Kołobrzegu. Mowa oczywiście o Sunrise Festival, my Melo Radio chętnie was tam zabierzemy. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. No w jego trakcie między innymi na scenie wystąpią Scooter, DM, Billy Gillis, Urzel, Sony Fodera czy na przykład Sigala. Wy ich wszystkich będziecie mogli usłyszeć, no i zobaczyć na żywo. A żeby zgarnąć taką wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Melo Radia, no i głosówką nagracie odpowiedź na pytanie, jakie jedzonko po dobrym Melo jest najlepsze, no i dlaczego? Jestem mega ciekawy waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam odnośnik do naszego WhatsAppa na pewno znajdziecie.
1: Sunrise Festival

0: A już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu Sunrise Festival, na który chyba by chciała się wybrać Kaśka, co? Siemano.
1: Cześć.
0: No cześć, chciałabyś może na pierwszy dzień pójść, co? Mam podwójną wlotkę. No właśnie, słuchaj, zapytałem, jakie jedzonko musi wlecieć po dobrym melo i dlaczego, jakie jest najlepsze. No to co to u ciebie jest?
1: Kabowy, fryteczki, buraczki, a może tłusta rybka. Zobaczysz!
0: Jak rozumiem, fanką skutera jesteś.
1: No pewnie.
0: No to już się pakuj, bo pierwszy dzień Sunrise Festival jest twój, właśnie dostajesz podwójną wlotkę. Aż mi przester zrobiłaś, to oznacza, że będzie świetna zabawa. Sunrise Festival z Melorem.

Cynical to Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 21 w ten poniedziałkowy wieczór. Pychu z tej strony, siemano. No i patrzę na to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, no bo kończy się dziś 31 kolejka właśnie naszej polskiej pięknej, najlepszej ligi. No i Radom jak Radom walczy z Lechią Gdańsk i wygrywa 3-1, mimo tego, że drużyna z Radomia gra w osłabieniu, to pokonuje Gdańszczan. No i na razie wygląda na to, że 3 punkty w Radomiu zostaną, no bo już 80. minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a Radomiak dalej na dwubramkowym prowadzeniu. Mega ciekawy ten mecz, więc jeżeli nie macie to robić zupełnym przypadkiem tego wieczora, to może jeszcze warto sobie odpalić. No a czy szykują się też 3 ciekawe ostatnie kolejki ekstraklasy, bo tak naprawdę pół tej ligi może spaść. To może być naprawdę ciekawe. Współczuję wszystkim, którzy to przeminą i nie będą oglądali, bo to naprawdę mega interesująco się zapowiada.

0: Felix Jen i Rain in Ibiza w Melo, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 21, a Felix coś tam sobie tworzy, wstawił na Instagrama post, w którym właśnie jest w studiu. Czekamy na nowości.
1: A już o 21 zagramy
0: Thomas Gray, jego Rumors. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Select. Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta Czekaj, zapraszam na program i zaczynamy bardzo kulturalnie. Magda Mleczka zaprosi nas do kina.
7: Zapraszam Państwa do Kinoteatru Rialto, ale oczywiście nie sama, tylko z moim gościem Krzysztof Ociepa z Kinoteatru Rialto w Katowicach. Witam Cię serdecznie. Z tonami dokumentów, papierów i wiedzy w głowie o tym, co będzie się tam, moi drodzy, działo. Tak przy okazji miałam być okazję na dokumencie o Tamarze Łempickiej u Was i powiem Ci, że naprawdę jestem oczarowana tym dokumentem. Dowiedziałam się, że Madonna w jednym z teledysków wykorzystała obrazy Tamary Łempickiej i w kilku amerykańskich filmach także były częścią scenografii. W jakich filmach to Państwo sobie wygooglują, jeśli chcecie wiedzieć?
8: Do piosenki Vogue. Niewątpliwie tam się pojawiły obrazy Tamary Łempickiej. No rzeczywiście Hollywood jest w niej zakochany, bo w swoich kolekcjach obrazy Tamary mają i Jack Nicholson, i Barbara Streisand.
7: I to od Barbara Streisand się właśnie zaczęło to wszystko, kiedy ona kupiła, to potem to wszystko jakoś poszło dalej.
8: Jest to rzeczywiście biografia i bohaterka, która zasługuje też na film fabularny. Zresztą
7: zapraszamy Państwa do Kinoteatru Rialto na Innet. Bardzo ciekawe wydarzenie i żeby to Państwu jakoś tak sprytnie i dobrze uszeregować, to postanowiliśmy podzielić tą naszą rozmowę na takie bloki tematyczne i ustaliliśmy, że zaczniemy od klasyki.
8: Tak, tej klasyki rzeczywiście w kinach jest dużo, mam wrażenie, że jest jej coraz więcej i co ciekawe, ludzie tą klasykę chcą oglądać, tą klasykę, którą znają, ale niekoniecznie z kina, bo wiadomo, że no, ludzie chociażby w moim wieku, nie będziemy zdradzać w jakim, ale już na przykład Pikniku pod wiszącą skałą nie miałem okazji oglądać na dużym ekranie, a rok temu film wszedł i taka okazja się pojawiła. Nie miałem też okazji oglądać na dużym ekranie Żywotu Briana.
7: Ja też
8: to jest,
7: nie.
8: No to widzisz, czeka. Tą zaległość można nadrobić 23 maja w sobotę o 14.30 w Rialcie. Pokaz filmu, który został w całości zrealizowany przez grupę Monty Pythona ze wsparciem finansowym George'a Harrisona, więc Beatlesi swój udział w tym mieli. No a film jest, no to już jak kto uważa, parodią historii biblijnej, parodią historii Jezusa, być może. Niektórzy twierdzą nieco inaczej, że jest to parodia w ogóle tych opowieści biblijnych, tych hollywoodzkich gigantów, które przede wszystkim w latach 50., potem trochę w latach 60., one rzeczywiście zalewały kino. Był to czas, kiedy Hollywood konkurowało z telewizją, więc co można zaproponować lepszego niż telewizja? Wiadomo, że telewizory były wtedy niewielkie, no więc można było zaproponować wielkie, olśniewające widowiska, kolorowe, prawda? Telewizja była wtedy jeszcze czarno-biała, no i te tłumy statystów przewalały się przed ekranem, to rzeczywiście wtedy robiło duże wrażenie, wszystko w technikolorze, czyli takie podkręcone, ostre barwy, no i w tych opowieściach ze starożytności, starożytnego Egiptu, było też sporo historii biblijnych. No to chociażby 10 przekazań Cecila B. DeMille'a, taka sztandarowa hollywoodzka opowieść biblijna, ale oczywiście nie z czasów Chrystusa, tylko z wcześniejszych. Natomiast oczywiście sam Chrystus tutaj wielokrotnie był bohaterem, no i ten film to jest taka no, złośliwa polemika z tą historią, alternatywna historia Briana, który urodził się w tym samym czasie, co Chrystus.
7: Jest rówieśnikiem Jezusa, tak, jest, tylko tak, się tak. Urodził w sąsiedniej stajence, w tej samej nocy w Betlejem.
8: Zostaje wzięty za Zbawiciela po prostu. Jego koniec jest niby bardzo ponury, jednocześnie bardzo przewrotny i optymistyczny. Kto nie widział, niech zobaczy. Klasyka dla tych, którzy lubią bardzo, bardzo przewrotne historie i taki ton może nieco ironiczny i kwiarski. Natomiast...
7: Ten humor po prostu trzeba lubić.
8: Tak. Jak ktoś jest odporny na Pythonu, uważa, że są niefajni, niesmaczni, zapraszamy na inne seanse.
7: Dokładnie. Zapraszamy na inne seanse.
8: Tej klasyki jeszcze trochę jest, bo oprócz Żywotu Briana mamy dwie propozycje dwie, właściwie to są dwie propozycje, ale trzy seanse filmów niemych. To są Rozkosze gościnności, film z Basterem Keatonem, więc to Buster Keaton, ikona kina niemego, człowiek o nieruchomej twarzy, który swoją karierę zaczynał od cyrku, stąd te wszystkie jego niezwykłe akrobacje i niesamowite historie, które mu się przydarzają w jego filmach, a Rozkosze gościnności, które pokażemy 14 maja, seans z muzyką na żywo w wykonaniu Jacka Biesa i Adama Jędrysika. Rozkosze gościnności są stworzone na bazie historii XIX-wiecznej, dobrze znanej w Stanach Zjednoczonych, Hatfield and McCoy, czyli historia dwóch rodów, które wzajemnie się nienawidzą, które ze sobą sąsiadują. Oczywiście coś jak nasza zemsta. Odesłałbym do nieco bliższej naszym czasom pozycji, czyli takiego miniserialu z Hatfield and McCoy z Kevinem Costnerem w roli głównej. Tą historię przybliżę tak zgodnie z realiami, natomiast oczywiście w ujęciu Bustera Keatona jest to komediowe. Jest to świetna zabawa. On przyjeżdża do swojej rodziny, dziedziczy majątek, no i okazuje się, że właśnie ci sąsiedzi to są ci, którzy najchętniej wysłaliby go na tamten świat, ale mają, zgodnie z polskim tytułem Rozkosze gościnności, no mają, to są ludzie zasad. Oni są w stanie go pozbawić życia, ale nie we własnym domu. Przez cały film Buster Keaton, zaproszony do ich domu, czyni starania, żeby tego domu nie opuścić. Prawda? Resztę zobaczycie w kinie. Druga pozycja kina niemego, no to legendarny Metropolis Fritza Langa. Film, który w przyszłym roku będzie obchodził stulecie, więc na pewno też z tej okazji coś w przyszłym roku wymyślimy większego przy okazji tego filmu. Natomiast tym razem dwie projekcje, to w obydwu przypadkach będą seanse z muzyką na żywo. 22 maja muzykę wykona Paweł Gwóźdź na pianinie. Natomiast 28 maja to będzie seans w cyklu Lekcje filmowe. Ten seans poprzedzony będzie rozmową Mariusza Ciszewskiego z profesorem Ryszardem Nakoniecznym, więc ten kontekst architektoniczny tutaj będzie niezwykle ważny. No jako, że Metropolis to jest film z 27 roku, który jest taką śmiałą wizją miasta przyszłości, prawda? Miasta pełnego bardzo wysokich budynków. Wizja, która się chyba nie do końca sprawdziła, bo między tymi budynkami wszyscy latają takimi taksówkami, prawda? To się po 100 latach jednak nie ziściło. Natomiast ten film stał się niezwykle inspirujący dla twórców filmowych, dla twórców teledysku. No na pewno z tego filmu korzystał Ridley Scott podczas kręcenia Łowcy Androidów. Na pewno Luc Besson podczas tworzenia piątego elementu. No i na 100% to widać oczywiście w teledysku z połu Queen do piosenki Radio Gaga. Więc ten film pokażemy dwa razy, 22 maja, piątek o 10 i 28 maja o 19 w cyklu Lekcje filmowe. I ostatnia pozycja klasyczna w naszym majowym repertuarze. Kończymy przegląd, taki mini przegląd filmów Louisa Buñuela. 7 maja pokażemy Piękność dnia z Catherine Deneuve, która gra tutaj młodą kobietę, która właśnie wyszła za mąż, no ale przewrotnie u Buñuela, mimo że ona jest taka piękna, wspaniała i znakomita i grają Catherine Deneuve, no to ona nie potrafi się spełnić w małżeńskim łożu. Tak. Najprościej rzecz ujmują. Natomiast, no właśnie, czy to się dzieje naprawdę, czy to jest może jej fantazja? Za dnia jest pracownicą domu publicznego, cały Louis Buñuel. Czy to się rozgrywa naprawdę, czy to jest jej fantazja wynikająca z nieudanego pożycia małżeńskiego, no to decyzja o tym należy do widzów. Więc ten seans 7 maja, oczywiście z prelekcją Mariusza Ciszewskiego. To tyle, jeżeli chodzi o klasykę, ale oczywiście mamy dużo, dużo więcej, bo nie jesteśmy w stanie całą klasyką repertuaru
7: zapewnić. Nie, jesteśmy jeszcze sporo przed nami, więc teraz cykle stałe.
8: Więc zapraszamy na pokazy przedpremierowe. Znaczy, pierwsza pozycja to Milcząca przyjaciółka. Ten film pokażemy 12 maja, we wtorek o 19, a przed seansem zapraszamy na projekcję doktora Jerzego Paruzela. Prelekcja pod tytułem Milczenie roślin. Bardzo wymownym tytułem, no bo w tym filmie, który składa się z trzech opowieści, wszystko koncentruje się wokół drzewa, wokół miłorzębu japońskiego, który rośnie w ogrodzie, w uniwersyteckim ogrodzie botanicznym, no i otrzymujemy trzy historie, które czasowo są od siebie mocno, mocno oddalone, ale które w jakiś sposób koncentrują się wokół tego pięknego drzewa. Reżyserką tego filmu jest Iliko Niedi. Ona kilka lat temu stworzyła taki film Dusza i ciało, był bardzo, bardzo popularny, a tym razem po powraca no, w pewien sposób z podobnym projektem. Jak wspomniałem, ten film jest rozbity na trzy historie, które rozgrywają się w różnej przestrzeni czasowej. Pierwsza gdzieś w XIX wieku, kiedy młoda kobieta chce zostać zatrudniona na uczelni i, no, i zderza się z tym męskim murem, prawda, który wykładowcy, profesorowie, którzy próbują jej wykazać, że no, jako kobieta no, niekoniecznie się nadaje do tej pracy. No, w wątku bardziej współczesnym, bliższym naszym czasom w latach, to są lata 60. lub 70. No, to jest ten czas studentów, którzy się buntują. No i mamy historię młodego człowieka, który, no właśnie, którego taki racjonalny pogląd na to, jak wygląda życie, zostaje wystawiony na próbę przez jego koleżankę, która właśnie bada to, czy te rośliny w jakiś sposób reagują, że żyją, to wiemy, ale czy w jakiś sposób odbierają bodźce, czy może jakieś bodźce też do nas wysyłają, a tylko my niekoniecznie potrafimy je właściwie odczytać. No i trzecia historia profesora neurologii, którego gra Tony Leung, to jest aktor znany z filmów Wong Kar-wai, Spragnionych miłości, ale też z filmu Ostrożnie pożądanie Angeli. No i tenże Tony Leung wciela się w profesora, w rolę neurologa, który no właśnie zostaje uwięziony na terenie kampusu uniwersyteckiego, bo to się rozgrywa w czasie pandemii i także musi zakwestionować swoje dotychczasowe, swoje naukowe przekonania. Film moim zdaniem niezwykły, którego nie jest łatwo opowiedzieć, na czym polega niezwykłość tego filmu, na czym polega jego magia, dość, że narracja nie jest specjalnie pospieszna, natomiast ten film wciąga. To nie jest jakieś klasyczne slow cinema, natomiast jest to historia, która intryguje na wszystkich trzech poziomach czasowych i myślę, że tutaj wprowadzenie doktora Paruzela właśnie o milczeniu roślin, ten tytuł wywiedziony jest z wiersza Wisławy Szymborskiej, no będzie dla nas bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Dwa kolejne pokazy przedpremierowe to film Drugie życie. Ten film pokażemy 13 maja w cyklu Kobiety oblegają kino i potem 26 maja, a to oczywiście z okazji Dnia Matki. Mhm. Ponieważ tutaj figura kobiety, figura matki jest w centrum uwagi reżyserki tego filmu, a tą reżyserką jest Marian Tuzani, marokańska reżyserka, która zabłysnęła kilka lat temu filmem Turkusowa suknia. No, niezwykły obraz, historia takiego krawca, który ręcznie wyszywa piękne hafty na suknię. Właśnie to się dzieje w północnej Afryce. No i tym razem w Drugim życiu także ta historia rozgrywa się w Tangerze, a bohaterką jest 80-letnia starsza kobieta, którą gra Carmen Maura. No, historia rozgrywa się wokół jej, można powiedzieć, takiego konfliktu z córką, która no, chce sprzedać mieszkanie, w którym ta matka spędziła właściwie całe życie, no ale wiadomo, starych drzew się nie przesadza, więc matka podejmuje heroiczną walkę o utrzymanie tego swojego miejsca na ziemi, o utrzymanie tego mieszkania. Znakomite kino, Carmen Maura, ma rzeczywiście 80 lat, absolutnie w tym filmie błyszczy, absolutnie jest piękna, mówię to bez cienia jakiejkolwiek ironii, więc ten film polecam nie tylko paniom, bo myślę, że każdy powinien ten film zobaczyć, a u nas na dwóch pokazach przedpremierowych.
7: To teraz możemy już przejść do wielkiej sztuki w kinoteatrze.
8: Teraz możemy przejść do wielkiej...
7: Rialto, tutaj między innymi arcydzieła Niepokornego Geniusza, o którym spektakl niedawno w Teatrze Śląskim robiła też Agata Duda-Gracz, prawda? Czyli mam na myśli Caravaggio.
8: Tak, Między nogami Leny, czyli Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Widziałaś już spektakl?
7: Nie, jeszcze nie zdążyłam.
8: No widzisz, mamy zaległości. Mm. Mamy powód, żeby gdzieś wyjść. Tak,
7: tak, na Caravaggio mam zamiar się wybrać.
8: No więc według deklaracji reżyserki no to od 8 do 10 maja, no mówiąc językiem Monty Pythona, coś z zupełnie innej muzycznej beczki, czyli Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft, The Tour. Film, który Billie Eilish nakręciła razem z Jamesem Cameronem. Czyli można powiedzieć, że spotkało się kilka Oscarów na tym planie, bo James Cameron dostał Oscara za Titanica, a Billie Eilish dwa Oscary za piosenki do filmu Barbie i do Bonda, No Time to Die. No, tym razem James Cameron filmuje Billie Eilish podczas jej tournée. No, kto nie zna Billie Eilish, proponuję jednak poznać, bo można powiedzieć, że jest to pop, ale taki bardziej ambitniejszy, bardziej taki alternatywny, gdzieś połączony z muzyką elektroniczną. Billie Eilish, można powiedzieć, że bardziej niż śpiewa, to momentami szepcze takie bardzo introwertyczne teksty. Także Billie Eilish też na naszym ekranie od 8 do 10 maja.
7: A jeśli lubią Państwo słoneczną Italię, gorący klimat, wszystko to, co włoskie piękne, to przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi powraca do kinoteatru Rialto w Katowicach. Start 15 maja. grudnia do końca maja będą seanse, bo nie wiem, czy dobrze policzyłam, to będzie w sumie 11 filmów od...
8: Ja zachęcam do zapoznania się z repertuarem, jest on obecny i na naszej stronie internetowej i na Facebooku.
7: Przeształ się pas Kinoteatru Rialto.
6: Rozmawiała Magda Mleczko. Magdo, bardzo Ci dziękuję, a Wy zostańcie z nami. Biblioteka do remontu. Katowice ruszyły z remontem dwóch filii. Jedna z nich zostanie odświeżona, druga przeniesiona do dwa razy większego pomieszczenia, które zostanie też przystosowane do prowadzenia warsztatów czy spotkań literackich. Przy okazji remontów miasto chwali się zakupem blisko 40 tysięcy książkowych nowości. Najwięcej nowości w katowickich bibliotekach stanowi literatura piękna dla dorosłych i książki dla młodzieży. Kupiono też komiksy, planszówki i audiobooki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: W programie przejrzymy karty historii.
5: Bytom charakteryzuje się nie tylko wielokulturowością, ale także bogatą historią. To tu zapadały ważne decyzje dotyczące wybuchu Powstania Śląskiego. To z tym właśnie miastem związane są postaci, które do dziś są w pamięci. O niektórych z nich czytamy w książkach, jak na przykład o śląskim Kopciuszku. Kto to taki? Od tego zaczniemy. A na nasze pytania odpowiadać będzie Tomasz Sanecki, bytomski historyk, zresztą znany nam już z kilku programów.
9: Jest to wyjątkowa postać. Mówimy o niej Śląski Kopciuszek, bo faktycznie jest to postać prawdziwa, ale jak z bajki o Kopciuszku. Dlatego, że Joanna Gryzik, która urodziła się w 1842 roku, została oddana na wychowanie do jednego z najbogatszych ludzi ówczesnej Europy w połowie XIX wieku, Karola Goduli. Tak wpadła, można powiedzieć, w oko Karolowi Goduli, że stała się jego przyjaciółką. Karol Godula umiera zdecydował się przekazać i zapisać cały majątek 6-letniej dziewczynce. Ten majątek oczywiście jako 6-letnia dziewczynka nie mógł być przez nią rozdysponowany. Prowadził to specjalnie, na jej rzecz prowadziła to osoba wyznaczona przez Karola Godulę. Ale historia Joanny Gryzik potoczyła się bardzo dynamicznie, dlatego że kiedy już była dorosłą dziewczyną, mogła już mieć swoje zdanie w sprawie ogromnego majątku, który zostawił jej Karol Godula, a przypomnijmy, że był to magnat przemysłowy, mający huty, kopalnie i wielkie posiadłości, między innymi w Bytomiu, czy też Rudzie Śląskiej. Joanna Gryzik wyszła za mąż za przedstawiciela jednego z najznakomitszych rodów na Śląsku. Był to ród Szafgoczów. Joanna Gryzik wyszła za mąż za Hansa Ulryka Szafgocza. Tym samym zapoczątkowali oni nową linię dynastyczną. No i razem z mężem zaczęła nie tylko rozbudowywać swój majątek przemysłowy, ale między innymi wiele kwestii społecznych poruszali. Między innymi Joanna Gryzik miała na celu ochronę praw robotników, jak i też chciała przede wszystkim zapewnić im dogodne warunki życia. Bardzo ważne jest to, że Joanna Gryzik wraz z mężem nie tylko tutaj powiększyła majątek, ale między innymi do dzisiaj pozostałościami po jej tej działalności jest między innymi ufundowany kościół w Bytomiu Bobrku, kościół w Bytomiu Szombierkach. W Bytomiu Szombierkach warto wspomnieć o tym właśnie kościele, to jest kościół Najświętszego Serca Jezusa. Właśnie w tym kościele znajdują się w krypcie szczątki Karola Goduli, które sprowadził właśnie tutaj. Bardzo ważne jest również w życiu Joanny Gryzik kwestia zakupienia wraz z mężem pałacu w Kopicach, jednego z najpiękniejszych pałaców tutaj na Śląsku. Pałac został niestety w 1945 roku zniszczony i spalony przez żołnierzy Armii Czerwonej. Do końca życia Joanna Gryzik wraz z mężem zamieszkiwała w tym pałacu i była to ich rodowa siedziba. Joanna Gryzik jest dzisiaj postacią, o której warto wspomnieć przede wszystkim nie tylko ze względu na fakt, że jako mała dziewczynka odziedziczyła wielką fortunę, przede wszystkim z tego powodu, że działała na rzecz lokalnej społeczności.
5: Zawsze Joanna mi się kojarzyła z Rudą Śląską, bo tam można powiedzieć, że jest wręcz kult tego Kopciuszka.
9: Tak, Joanna Gryzik jakby jest głównie związana z Rudą Śląską. Warto wspomnieć między innymi, że Karol Godula, przecież mamy dzisiaj dzielnicę Rudy Śląskiej Godula, są to postacie związane z Rudą Śląską, ale także Joanna Gryzik jest związana właśnie z Sząbierkami. To tutaj właśnie ufundowała kościół, który do dzisiaj stoi w Sząbierkach. W Sząbierkach był również pałac Karola Goduli. Warto dodać, że Joanna Gryzik również tutaj ufundowała kościół w Bobrku, ale również miała swój wpływ na to, że powstała między innymi kolonia Zgorzelec, a więc piękne zabytkowe kamienice, które dzisiaj są rewitalizowane.
6: Mówiąc o postaciach historycznych tu na Śląsku, nie w sposób uciec od osób związanych z powstaniami śląskimi. A że było aż trzy, trochę tych postaci jest.
9: Warto wspomnieć, że nierozerwalną postacią związaną z powstaniami śląskimi jest oczywiście Wojciech Korfanty. No i z powstaniami śląskimi oczywiście miastem, które odegrało tutaj szczególną rolę, jest Bytom. To właśnie w Bytomiu w lutym 1920 roku powstał Polski Komisariat Plebiscytowy, a naczelnik państwa Józef Piłsudski mianował polskim komisarzem plebiscytowym właśnie Wojciecha Korfantego. Siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego mieściła się w nieistniejącym już hotelu Lomnic, który był na ulicy Gliwicerstrasse. Dzisiaj to oczywiście też ulica Gliwicka. Z budynku niestety nic nie zostało. Stoi tam teraz nowa kamienica, ale są dwie tablice upamiętniające zarówno hotel Lomnic, jak i też Wojciecha Korfantego. Jeśli chodzi tutaj o działalność Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, miał on na celu przekonanie ludności na Górnym Śląsku za głosowaniem na Polskę w czasie plebiscytu, który odbył się w 1921 roku. Plebiscyt okazał się niestety dla strony polskiej niezbyt dobrze się te głosy rozeszły i tutaj podjęto decyzję, głównie Brytyjczycy i Włosi chcieli podjąć decyzję, aby Polska otrzymała mniejszy obszar, o który żądał Wojciech Korfanty. Korfanty zdecydowanie nie chciał iść na ustępstwa i zdecydował się właśnie tutaj w hotelu Lomnic 30 kwietnia podczas spotkania z działaczami Polskiej Organizacji Wojskowej. Podjął w Bytomiu decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego. III Powstanie Śląskie, które można powiedzieć zadecydowało o tym, że jednak większa część Górnego Śląska, która przypadła Polsce w 1922 roku, trafiła tutaj w ręce Polaków. Warto również dodać, że Wojciech Korfanty tutaj działał również na Śląsku, nie tylko pod względem politycznym, ale również on tutaj rozwijał działalność kulturową. Duże znaczenie tutaj miało właśnie miasto Bytom, które było jakby ośrodkiem kulturalnym, społecznym, ale też i sportowym, bo tutaj między innymi w 1920 roku powstał klub Polonia Bytom, no, który później oczywiście został rozwiązany ze względu na fakt, że Bytom pozostał w granicach niemieckich. No i właśnie ten fakt miał również ogromne znaczenie, bowiem Bytom, który był tutaj jednym z głównych ośrodków polskości na Górnym Śląsku, decyzją Rady Ambasadorów tworzonej przez państwa zwycięskie w I wojnie światowej, głównie Francję i Wielką Brytanię, został w 1922 roku pozostawiony w granicach Niemiec.
6: Obok Korfantego?
9: Obok Korfantego warto również wspomnieć o żołnierzach 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Mało osób wie, że tym wielkim zwycięstwie, które uratowało niepodległość Polski, ale też zahamowało pochód komunizmu na zachód, mieli udział żołnierze 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Żołnierze ci wywodzili się tutaj głównie z powiatu bytomskiego, ale też również z innych miast na terenie Śląska. Warto dodać, że wśród żołnierzy byli również młodzi żołnierze, którzy przybywali tutaj z zagranicy i wstępowali właśnie do tego pułku.
8: Udało mi się wydać książkę, monografię dotyczącą historii 1. Pułku Strzelców Bytomskich. Jest to książka, która opisuje jakby całą historię od powstania aż do zakończenia całej historii tego pułku. Pułk ten był chlubą naszego miasta. Powstał na początku 1919 roku, dokładnie w maju. Zapadła decyzja w Warszawie. Z takich ciekawostek, które można tutaj przytoczyć, to między innymi to, że jednym z żołnierzy Pułku Bytomskiego był jeden z najsłynniejszych tenorów, można powiedzieć, w Polsce, na świecie, Jan Kiepura. Został on ochotnikiem Pułku Bytomskiego w lecie 1919 roku, mimo że w tym pułku był to jego epizod, ale jest odnotowany jako jeden z ochotników, który wstąpił do tego pułku. Kolejnymi ciekawostkami, o których być może mieszkańcy tutaj nie tylko Bytomia, ale też w Polsce nie wiedzą, jest fakt, że oficerami Pułku Bytomskiego, który później zmienił nazwę, bo najpierw to był Pułk Strzelców Bytomskich, później
9: później przemianowano go na 167 pułk, a kiedy była już wolna Polska, był to 75 pułk. On siedzibę miał w Chorzowie, dlatego że Bytom był po stronie niemieckiej. Ale właśnie oficerami tego pułku, 75 pułku piechoty, byli m.in. późniejszy, ostatni dowódca Armii Krajowej, generał Leopold Okulicki. Oficerem był również generał Stanisław Sosabowski, organizator i dowódca brygady spadochronowej, która brała udział w 1944 roku w walkach o Arnhem w Holandii. Jednym z oficerów i dowódcą był też Wacław Klaczyński, który brał udział w walkach o Górny Śląsk w 1939 roku. No i dowódcą pułku bytomskiego był też Władysław Langner, który wsławił się bohaterską obroną Lwowa w 1939 roku. Książka się zaczyna od momentu, kiedy Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku. Był to jakby moment, który dla wielu Górnoślązaków dawał szansę, że mogą oni włączyć się w walkę nie tylko o niepodległą Polskę, ale też o przyłączenie Śląska do Polski. W ten sposób ziściło się ich marzenie. Oni przekraczali często nielegalnie granice. Przekraczali ją na przykład, powiedzmy, bytomiacy przechodzili do Sosnowca, który leżał już jakby po stronie polskiej. No i tam w Sosnowcu, a później w Częstochowie byli oni zbierani i zorganizowano dla nich batalion. Jednak było ich tak dużo, że wówczas, kiedy przeniesiono ich do Wielkopolski, w maju 1919 roku sztab w Warszawie podjął decyzję o utworzeniu z tych wszystkich ochotników pułku, któremu dano nazwę Pierwszy Pułk Strzelców Bytomskich. Następnie żołnierze Pułku Bytomskiego brali udział w obsadzaniu granicy zachodniej. Brali udział m.in. w walkach z Grenzschutzem. To były oddziały niemieckie, które jakby za cel miały m.in. zwalczać polskie dążenia niepodległościowe. Kilka potyczek m.in. na granicy zachodniej stoczyli żołnierze Pułku Bytomskiego, ale kluczowym momentem dla nich była decyzja dowództwa o przyłączeniu do 7 Brygady Rezerwowej. Ta brygada została wysłana na wojnę polsko-bolszewicką na przełomie maja i czerwca 1920 roku. Tam m.in. w czerwcu i w lipcu pod Rybczanami, pod Filipowem, nad Autą i nad Niemnem bytomianie stoczyli kilka ważnych bitew, które pozwoliły jakby oddziałom polskim zająć dzisiejsze tereny Litwy i Białorusi, które wówczas po traktacie ryskim, który został później zawarty z Rosją Radziecką, zostały przyłączone do odrodzonej Rzeczypospolitej. No a takim momentem przełomowym był na pewno udział w wojnie polsko-bolszewickiej, ale w czasie Bitwy Warszawskiej. Tak jak wspomniałem, walczyli oni właśnie w rejonie Modlina, Zegrze i Fortu Dębę. Był to tak zwany trójkąt warszawski, tak to nazywano. Powstrzymali tam armię radziecką, która chciała się od północy wedrzeć do Warszawy. Był także krótki epizod Pułku Bytomskiego w czasie powstania śląskiego, trzeciego powstania śląskiego. Brali udział również w walkach w powstaniu bytomiacy. No a później, kiedy już nastała odrodzona Polska, jakby dla wielu tych żołnierzy, którzy przelewali krew zarówno na granicy zachodniej, jak i też na wschodzie, dla nich wielkim, jakby można powiedzieć, sukcesem było to, że zostali wytypowani m.in. do zajmowania polskich miast, które zostały przyłączone do Polski na Górnym Śląsku. M.in. żołnierze Pułku Bytomskiego zajmowali Katowice, Królewską Hutę, czyli późniejszy Chorzów, a także tutaj inne miasta, czy też gminy, m.in. Wielkie Hajduki, które później zostały przyłączone do Chorzowa. No i siedzibą do 1939 roku 75. Pułku Piechoty, czyli następcy Pułku Bytomskiego, był Chorzów. Tam mieli oni swoją główną siedzibę. Część batalionu była rozlokowana również w Rybniku. No a kiedy nastała II wojna światowa, żołnierze Pułku Bytomskiego również wzięli udział w walkach obronnych na Górnym Śląsku. Najważniejszym epizodem w czasie kampanii wrześniowej była walka pod Tomaszowem Lubelskim. Była to ostatnia bitwa, w której bytomiacy wzięli udział. Tam zostali oni otoczeni przez oddziały Wehrmachtu i zmuszeni do kapitulacji.
10: Wielu z bytomiaków emigrowało poza granice kraju, brali udział w tworzeniu jednostek na zachodzie, w tworzeniu samodzielnej brygady karpackiej, część oficerów wyjechała do Francji, no część niestety także zginęła w obozach koncentracyjnych. To jest fakt niepodważalny, bo są na to dowody, że nie tylko oficerowie, ale też żołnierze byli ofiarami reżimu nazistowskiego.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
6: O tym wszystkim mówił nam Tomasz Sanecki, bytomski historyk, a już się z Wami żegnam, Edyta Czeka, i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
6: Edyta Czekaj. Wspólnie dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska brzmi jak hasło, ale to sama prawda. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 4 umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na kwotę 10 milionów złotych. Prawie. Pozwoli to na zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu hydraulicznego czy wyposażenia ochronnego dla naszych strażaków. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu.
13: Na przestrzeni ostatnich przynajmniej 3 lat, bo te mogę pamiętać jako prezes Wojewódzkiego Funduszu, to są właśnie środki, które przekazujemy w granicach 8 do 10 i nawet więcej milionów rocznie. To, tak jak powiedziałem, realne wsparcie, które pomaga z jednej strony zakupić sprzęt niezbędny, bo szanowni Państwo, pamiętajmy, sprzęt, środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze, czy też narzędzia hydrauliczne mają tylko pomagać osobom, strażakom, tak naprawdę bohaterom naszych czasów w ratowaniu zdrowia, mienia i życia ludzkiego. I szanowni Państwo, to wsparcie dlatego nie ustaje, tylko w dalszym ciągu przekazujemy corocznie bardzo duże środki, ponieważ żyjemy w trudnych czasach, niebezpiecznych. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Są różne również zdarzenia hybrydowe, które mają odzwierciedlenie w działaniach na terenie naszego kraju. I dlatego wsparcie dla służb ratowniczych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który, tak jak wspomniałem już w wcześniejszej wypowiedzi, wspiera wszystkie służby ratownicze i współpracuje ze wszystkimi, dlatego abyśmy wszyscy jako mieszkańcy tego województwa czuli się po prostu bezpiecznie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, to są konkretne liczby. Myślę, że tutaj też pan komendant o tym powie, bo to wszystko zależy od przetargu, jak się uda wykonać. I również, jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej, środki pianotwórcze czy narzędzia hydrauliczne, to są te sprzęty, które są niezbędne i one tak naprawdę dodatkowo wspierają zabezpieczenie nas wszystkich. A efektem jest zapobieganie poważnym awariom w środowisku poza ratowaniem zdrowia, mienia i życia ludzkiego. Mam tutaj na myśli kwestie pożarów, kwestie skażenia różnego rodzaju środkami chemicznymi. Są pożary tych również nielegalnych wysypisk, które w ostatnich latach mieliśmy. To właśnie funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy byli pierwsi na miejscu i właśnie dokonywali niezbędnych tutaj czynności. Cieszę się, że możemy w tak dobrej atmosferze tę współpracę prowadzić. Wiemy, że środki, które byśmy przeznaczali corocznie, one nie są wystarczające, ale naprawdę w sposób taki dość wyraźny wspierają wszystkie służby i mogą dawać taką nadzieję i takie podejście nam jako mieszkańcom, że możemy się czuć bezpiecznie. Naszymi przychodami funduszu, dzięki czemu możemy udzielać tych dofinansowań, to są przychody z opłat za korzystanie ze środowiska, to są kary i to są również środki finansowe, które my pozyskujemy na podstawie dźwigni finansowej, czyli uruchamianych form finansowania, na przykład pożyczkowego. Niemniej jednak to są środki nas wszystkich jako mieszkańców, dlatego one są przeznaczane na te działania i na te obszary, dzięki którym możemy się czuć bezpiecznie, a nie ma ważniejszego wsparcia jak właśnie zakup tych rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, czego efektem my czujemy się bezpiecznie, a również fragmenty naszego środowiska mogą po prostu zostać uratowane z korzyścią dla nas i dla przyszłych pokoleń.
14: Nie pozostało mi nic innego, jak uzupełnić te wypowiedzi pana prezesa. My od wielu lat budujemy potencjał Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim, ale również ochotniczych straży pożarnych z różnych programów. Staramy się rozbudowywać możliwości ratownicze również Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak Państwo wiecie, od zeszłego roku również staramy się bardzo mocno budować zasoby związane z ochroną ludności. I to wymaga, dodając na to obecną sytuację geopolityczną, ale też zmieniający się klimat, powoduje, że te nasze zasoby i ludzkie, i sprzętowe muszą być coraz bardziej nowoczesne, ale też coraz bardziej sprawne. Jednym z zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ochrony Ludności oraz Ochrony Przeciwpożarowej jest ratownictwo chemiczno-ekologiczne, gdzie tam, gdzie możemy jako Państwa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne również prowadzić działania związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska naturalnego. W tym programie te pieniążki, które dzięki uprzejmości Pana Prezesa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możemy przeznaczyć na zakup i chcemy przeznaczyć przede wszystkim na zakup samochodów pożarniczych, pojazdów pożarniczych, które będą wyposażone również w komponenty związane z ratownictwem i usuwaniem zagrożeń ekologicznych, środkami ochrony indywidualnej dla strażaków, ponieważ żeby oni mogli właściwie i dobrze prowadzić swoje działania ratowniczo-gaśnicze, to muszą być dobrze wyposażeni. Zakupujemy również środki gaśnicze i neutralizujące, najbardziej nowoczesne w celu jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego usuwania środków i substancji toksycznych, które wnikają do środowiska, oraz sprzęt hydrauliczny do przede wszystkim działań ratowniczych na drogach podczas wypadków komunikacyjnych. Podam taki efekt namacalny takiego nowoczesnego sprzętu. Oczywiście to jest sprzęt, który służy do ratowania życia ludzkiego i zdrowia ludzkiego, przepraszam, ale w pewnym kontekście mienia również przede wszystkim podczas wypadków drogowych, ale również innych zdarzeń, takich powiedzmy katastrof budowlanych. Dotyczy to tego, że jeżeli, szanowni Państwo, mamy na drodze czy wokół drogi, jak wiecie Państwo, po wypadku również różne substancje szkodliwe, które wydostają się po prostu tych samochodów, które uległy wypadkom. Są to również, ale nie tylko samochody osobowe, ale również cysterny, jakieś substancje stałe, niebezpieczne, to ten sprzęt hydrauliczny, bardzo nowoczesny, pozwala nam na jak najszybsze dotarcie do tych osób poszkodowanych. Szybkość udzielenia tej naszej pomocy tym osobom powoduje to, że my możemy szybciej to zdarzenie usunąć po prostu, czyli czas penetracji tych substancji wszelkich szkodliwych wtedy jest krótszy. To nam pozwala zdobyć ten efekt, mówimy o efekcie ekologicznym teraz konkretnym. Jeżeli chodzi o samochody, pojazdy pożarnicze, to na tych samochodach przewozimy wszelkie urządzenia i substancje, które pozwalają nam na jak najsprawniejsze usuwania zagrożeń czy chemicznych, czy ekologicznych. Środki neutralizujące są właśnie tymi, które na tych samochodach są przewożone. A tak jak powiedziałem wcześniej, żeby strażak, ratownik mógł te zdarzenia usuwać, te zagrożenia usuwać w sposób sprawny, ale też bezpieczny dla siebie, no musi być odpowiednio zabezpieczony pod kątem ubrań specjalnych. Staramy się, to nie jest tak, że my jakby czekamy tylko na to, jeżeli jakieś finanse z budżetu państwa, które są też niemałe, do nas spływają, ale staramy się właśnie współpracować i chociażby ten przykład tej wzorowej współpracy, o której pan prezes powiedział, ją potwierdzam z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, ale my również współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim, z Wojewodą, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i staramy się pozyskiwać również te środki finansowe tam, gdzie możemy to robić. Bardzo ważny proces to jest ten proces doskonalenia zawodowego, który toczy się codziennie w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, nieustająco w województwie śląskim, gdzie strażacy są szkoleni właśnie w tych wszystkich obszarach. W tym również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w szkolenie i chemiczne, i ekologiczne. Musimy to umieć, musimy to umieć robić, musimy się na tym znać. Takie są po prostu czasy i od tego wymaga też, tego wymaga od nas też społeczeństwo.
6: Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki PSP w Katowicach. A teraz o naszym zdrowiu przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska.
15: Na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy w ubiegłym roku aż 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak otrzymał zwolnienie lekarskie, a średnia długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Jak wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pogarsza się stan naszego zdrowia psychicznego. Zjawisko rosnącej absencji chorobowej w Polsce przybiera na sile. Jak wynika z najnowszego podsumowania, w ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło ponad 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,5 miliona dni. To ogromna liczba i czasami trudno sobie to wyobrazić, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat. Tak więc w 2025 roku spędziliśmy na chorobowym 290,5 miliona dni, czyli te 795 tysięcy lat na około, to więcej o pół miliona dni niż w 2024 roku i aż o 8 milionów dni więcej w porównaniu z rokiem 2021. W minionym roku do rejestrów ZUS trafiło 27,5 miliona zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Statystycznie otrzymał je co drugi ubezpieczony Polak, a przeciętna długość zwolnienia wyniosła 11 dni. Dane wskazują na stabilny wzrost liczby wystawionych dokumentów w porównaniu z 2024 roku, bo zwiększyło się o 0,1%. Ale w porównaniu z 2021 rokiem jest to skok o blisko 12%, a dokładnie 11,8%. Choć ogólny czas trwania absencji rośnie, to coraz częściej korzystamy ze zwolnień krótkoterminowych. W 2025 roku wystawiono 9 800 000 zwolnień trwających do 5 dni i to wzrost o 0,2% w porównaniu do roku 2024, z czego 1 800 000 stanowiły zwolnienia jednodniowe. Łączna liczba 290,5 miliona dni absencji obejmuje zarówno choroby własne, i tutaj to obejmuje 277 milionów 600 tysięcy dni, jak i opiekę nad dziećmi czy innymi członkami rodziny. W przypadku osób ubezpieczonych w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych absencja wyniosła 254,5 miliona dni, z czego 242 miliony dni to choroby własne. Ranking najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy otwiera kategoria schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, ale niepokojącym trendem jest gwałtowny wzrost liczby dni na zwolnieniu związanych z kondycją zdrowia psychicznego. Jeśli chodzi o statystykę chorób pod względem liczby dni na zwolnieniu lekarskim, to będę podawała je w kolejności jakby najdłuższych liczby dni na zwolnieniu lekarskim. Na pierwszym miejscu są choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, łącznie 42,4 miliona dni. Na drugim miejscu zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, 34 miliony 100 tysięcy dni. Choroby układu oddechowego, 32 miliony 900 tysięcy dni. Na czwartym miejscu urazy i zatrucia, 31 milionów i 700 tysięcy dni. Ciąża, poród i połóg, 31 milionów 600 tysięcy dni i COVID-19, 1 200 tysięcy dni. Jest to znaczący spadek, bo w 2024 był to 1 700 tysięcy. Absencja chorobowa to zjawisko dynamiczne, zmienne sezonowo i zależne od uwarunkowań środowiskowych, a jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat oraz o czasie trwania niezdolności do pracy. Jak wynika z danych ZUS, absencja chorobowa coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniem. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz ewentualnie niewłaściwymi relacjami w miejscu pracy.
16: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To teraz dla zdrowia poruszamy się trochę na basenie. Z sukcesami udajemy się do Katowic.
17: Wojciech Grabarczyk, Katowicka Agencja Wydawnicza. Katowickie baseny cieszą się ogromną popularnością. Milionowy klient na basenie Zadole. Z jednej strony symboliczny moment, a z drugiej bardzo konkretny sygnał, że mieszkańcy, ale nie tylko, bo baseny odwiedzają również mieszkańcy okolicznych miast, naprawdę chętnie korzystają z miejskich obiektów. Przez bramki na Zadolu przeszło już ponad 1 000 000 osób i to tylko jeden z trzech obiektów wchodzących w skład katowickich basenów, bo łącznie od początku ich działalności mówimy już o prawie 4,5 miliona osób, które odwiedziły te obiekty. Co ciekawe, prawie połowa wszystkich wejść to użytkownicy katowickiej karty mieszkańca, co dobrze pokazuje, jak ważne są te miejsca w codziennym życiu katowiczan. Wierzymy, że już niedługo dobijemy do 5 milionów na wszystkich trzech obiektach.
16: Tyle Wojciech Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
16: Mieszkańcy będą mogli łatwiej odnaleźć swojego czworonoga. O co chodzi? Za chwilę zdradzi to materiał Pauliny Kozioł.
18: AI pomoże ci odnaleźć zaginionego kota lub psa. Małżeństwo stworzyło specjalny portal zagubionełapki.pl, który pomaga odnaleźć pupila. Ze mną są twórcy tej strony.
19: Katarzyna Dworaczek, współtwórca portalu Zagubione Łapki.
20: Rafał Dworaczek, współtwórca Zagubione Łapki.
18: Na czym zatem to wszystko polega?
20: To może zacznę skąd w ogóle pomysł. Mieliśmy taką sytuację, że zaginął nam piesek. No nie bardzo wiedzieliśmy, jak go odnaleźć. Jednocześnie jeździliśmy w terenie i przeszukiwaliśmy fora. Takie grupy na Facebooku, gdzie można zgłosić zaginięcie zwierzaka. Po krótkiej chwili okazało się, że jest ich całkiem sporo. A drugim problemem jest to, że należy czekać na zatwierdzenie administratora na niektórych z tych grup, żeby w ogóle dodać post. Czyli ten proces jest troszeczkę czasochłonny. Stąd właśnie pomysł, aby stworzyć taką stronę, gdzie za pomocą paru tak naprawdę kliknięć będziemy w stanie stwierdzić, czy ktoś już odnalazł naszego zwierzaka i możemy jechać go odebrać, czy też nie. Tak, aby no, zminimalizować ten czas.
18: To jest taka specjalna baza, która działa z wykorzystaniem AI. Jak to działa zatem? Proszę wytłumaczyć.
20: Jak to działa? Mamy dwa formularze. Jeden to jest zwierzęta znalezione i drugie zwierzęta zaginione. Czyli tak od początku mówiąc mamy formularze, czyli na przykład zaginęło nam zwierzątko. Wchodzimy na zakładkę zaginione, wypełniamy formularz. Z czego składa się taki formularz? Danych kontaktowych, czyli to będzie numer telefonu lub adres e-mail, danych szczegółowych. I tutaj możemy opisać szczegóły tego zaginięcia, na przykład konkretne miejsce, znaki szczególne zwierzaka, tego typu informacje, które będą jak najbardziej użyteczne dla osoby, która potencjalnie znajdzie tego zwierzaka. No i takim kolejnym, najważniejszym tak naprawdę polem są to zdjęcia. Zdjęcia naszego zwierzaka. Trzy zdjęcia, to muszą być dość wyraźne zdjęcia. Najlepiej jakby były wyraźne, bo wtedy ten system będzie działał najlepiej. W różnych pozycjach to najlepiej, żeby była głowa, też tułów, tak żeby to ten zwierzak był jak najlepiej widoczny.
18: Trochę tak jak aresztant w więzieniu.
20: Tak, tak. I w tym momencie, jeżeli klikniemy przycisk szukaj, to system dopasowuje nam nasze zdjęcia do zdjęć, które mamy już aktualnie w bazie. Czyli tak naprawdę próbuje dopasować jak najlepsze z dopasowania do tego naszego zdjęcia, czyli tak no, potencjalnie, tak docelowo, najlepiej jakby był to nasz zwierzak. Natomiast no, czasami zdarzają się też pomyłki, to znaczy no, system nie działa w 100% dokładnie, natomiast no, ta skuteczność jest dość spora.
18: Czyli AI po pyszczku tego kota albo psa porównuje, przeszukuje bazę i porównuje, który najbardziej pasuje, tak? Robi takie dopasowanie.
20: Tak, tak. To są właśnie tego typu dopasowania, nie tylko po pyszczku, ale też po różnych, można powiedzieć, częściach ciała tego zwierzaka. Ale tak naprawdę tak to działa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przeszukać sporą bazę w bardzo krótkim czasie, tak naprawdę jednym, dwoma kliknięciami.
18: Jak bardzo inteligentna jest ta sztuczna inteligencja? Na podstawie czego już może jakby porównać te zwierzaki, no bo zdjęcie ogona to by było za mało, czyli musi być właśnie dokładnie, tak, ten zwierzak fotografowany.
20: Tak, tak, musi być dokładnie, no zdjęcie ogona to będzie zdecydowanie za mało, najlepiej twarz, czyli pyszczek, tułów, ewentualnie z dalszej perspektywy. Też dobrze by było, aby w centralnych obszarach tego zdjęcia nie było żadnych ludzi, no i przede wszystkim, żeby nie było tekstu na tych zdjęciach.
18: I żeby ta baza działała, żeby miała sens, to osoby, które znalazły psy i osoby, które zgubiły psy, powinny tam to zgłaszać, dodawać te ogłoszenia.
20: Dokładnie tak. Dlatego tylko w takiej sytuacji system dopasuje te zwierzę znalezione do zaginionego.
18: Pani też chce dotrzeć do schronisk, tak? Żeby schroniska też się w to zaangażowały i też dodawały, tak? Takie zwierzaki, które do nich trafiają, które u nich są może już latami.
19: Tak, zgadza się. Aktualnie jesteśmy na etapie zachęcania schronisk, aby dodawały ogłoszenia na naszym portalu. Chcemy dotrzeć również do organizacji prozwierzęcych, fundacji, tak naprawdę do wszystkich potencjalnych osób, które zgubiły lub znalazły zwierzaka.
18: Dlaczego to jest takie ważne, żeby właśnie jak najwięcej osób, organizacji się o tym dowiedziało.
19: Chcemy zbudować jedną centralną bazę ogólnopolską, tak aby osoba, która zgubi zwierzaka lub znajdzie zwierzaka, od razu pomyślała o naszej platformie. Obecnie jest bardzo dużo forów, których trzeba przeszukiwać i to jest bardzo problematyczne, bardzo czasochłonne. A tutaj tak naprawdę liczy się czas. Czas poszukiwań. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że zwierzak przyjmował leki, więc jeżeli ktoś go odnajdzie, to bardzo szybko może oddać go właścicielowi i wtedy właściciel wie, jak się zaopiekować takim chorym zwierzakiem. A jeśli będzie musiał dodawać kolejne posty, oczekiwać na zatwierdzenie tych postów, to mijają kolejne godziny, a takie kolejne godziny mogą być szkodliwe dla zwierzaka.
18: Czyli to może przyspieszyć ten czas, to odnalezienie zwierząt?
19: Odnalezienie może nie, ale samo przekazanie i odnalezienie właściciela. Nasz portal nie przyspiesza samych poszukiwań, a czas poszukiwania właściciela.
20: Żaden portal chyba na świecie nie jest w stanie znaleźć zwierzaka, bo to chyba musi być jakieś roboty chodzące po mieście.
19: Dokładnie.
20: Tylko jakby zmniejsza ten czas już w momencie, kiedy ktoś znajdzie tego zwierzaka i...
18: Tak, dokładnie.
20: Właściciel będzie w stanie szybciej go znaleźć.
18: To skomunikowanie takie ułatwia.
20: Tak.
18: Między kimś, kto odnalazł zwierzaka, a kimś, kto zgubił zwierzaka.
20: Czyli ten czas jest tutaj zminimalizowany, właśnie tak jak tutaj żona powiedziała, bo mieliśmy takiego właśnie Kubusia, pieska rasy Shih Tzu, który miał padaczkę. No i my oczywiście wiedzieliśmy, jak się takim pieskiem zaopiekować. Był pod opieką weterynarza, brał leki i wszystko było tak naprawdę w porządku, ale bardzo ważne było, aby te leki były brane w konkretnych godzinach i nie było żadnych przerw między tabletkami. W momencie, kiedy ktoś znalazłby naszego Kubusia, tak zakładając, no to mógłby nie wiedzieć tak naprawdę. Po pierwsze, no najprawdopodobniej nie wiedziałby, że w ogóle ma takie padaczki. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, no w ogóle mógłby nie wiedzieć, jak postępować z tym. Więc tutaj ten czas by był zminimalizowany. To znaczy właściciel mógłby szybciej odnaleźć swojego zwierzaka, no i w tym momencie nim się zaopiekować.
18: Czyli to takie też państwa doświadczenia wpłynęły na to, że ta baza powstała po prostu.
19: Tak, przede wszystkim osobiste doświadczenia i obserwacje zainspirowały nas do stworzenia portalu.
18: A udało się odnaleźć tego pieska?
19: Tak, na szczęście tak. Na szczęście szybko udało się odnaleźć pieska. Mąż tutaj kierował samochodem, jeździliśmy po najbliższych miejscach, ulicach w naszym mieście. Ja przeszukiwałam fora internetowe, stąd właśnie też powstał ten pomysł.
18: Ta baza jest ogólnodostępna. Czy ona jest bezpłatna? Czy żeby umieścić ogłoszenie trzeba jakąś tam kwotę wpłacić? Jak to wygląda?
19: Portal Zagubione Łapki jest całkowicie bezpłatny i dostępny naprawdę dla każdego. Każdy, kto zgubił lub odnalazł zwierzaka, może dodać tam ogłoszenie.
18: Zagubionełapki.pl, to tam można wejść, tam można właśnie dodać swojego zwierzaka, psa, kota, który się zagubił albo którego znaleźliśmy i takie ogłoszenie potem można też jakby opublikować dalej, można je udostępnić, żeby ono też szło w świat, jak to jest?
19: Tak, po dodaniu ogłoszenia jest taki przycisk udostępnij w mediach społecznościowych.
18: Ja już weszłam właśnie na zagubionełapki.pl i tam już jest sporo tych ogłoszeń.
19: Tak, obecnie w bazie mamy około 450 zgłoszeń, także coraz więcej osób dowiaduje się o naszym portalu i z chęcią dodaje ogłoszenia.
18: A czy już są jakieś happy endy?
20: To znaczy tak, tutaj trzeba by wyjaśnić, jak działa nasz portal, że jest to portal z ogłoszeniami i jakby nie pośredniczymy w przekazywaniu tych zwierząt, to znaczy mamy taki przycisk w momencie, kiedy ktoś usuwa ogłoszenie, jest pole, aby zaznaczyć, czy zwierzę się odnalazło, czy już zostało przekazane. I tylko dzięki temu wiemy, że faktycznie sporo zwierzaków się odnalazło, natomiast nie mamy na razie ankiety, dzięki której moglibyśmy zrozumieć, czy dzięki naszemu portalowi. Natomiast dostajemy sporo wiadomości, również z podziękowaniami, więc wiemy, że tak, natomiast nie wiemy, jaki to jest odsetek osób.
18: Czyli żeby sprawdzić, czy to działa, czy się sprawdza.
20: Planujemy taką ankietę, w której użytkownik na samym końcu mógłby zaznaczyć, że okej, dzięki portalowi Zagubione Łapki odnalazłam zwierzaka.
18: Tak sobie myślę, że to jest takie uzupełnienie do chipów, bo generalnie jeśli pies, kot ma chipa, to wtedy łatwiej go jest znaleźć, ale jeśli któryś nie ma, nie można tego chipa sczytać, bo go nie ma po prostu, nie można się z tym właścicielem skontaktować, to zaczyna się takie właśnie szukanie.
20: Oczywiście, jeżeli zwierzak ma chipa, jest to duże ułatwienie, bo można jechać do weterynarza, sczytać numer chip, jeżeli jest zarejestrowany, to znajdziemy właściciela. U nas system działa również tak, że w formularzu wprowadzamy numer chip. Nawet jeżeli on nie jest zarejestrowany, to jeżeli osoba, która znajdzie zwierzaka, wpisze ten sam numer chip, to dokładnie dopasuje tylko i wyłącznie to jedno zdjęcie. czyli ten chip nie musi być zarejestrowany, wtedy to dopasowanie również będzie. Oczywiście musimy mieć w bazie. Natomiast jeszcze jedna tutaj kwestia, no jest to w pewnym sensie uzupełnienie i oczywiście zachęcamy przede wszystkim do chipowania zwierząt, to jest bardzo pomocne. Natomiast no też ten czas, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej, bo zwierzak jeżeli ma chip, to ta procedura sprawdzenia tego chipu może być bardzo krótka i nieczasochłonna, no ale jeżeli na przykład jest piątek, godzina 22 i jesteśmy być może w miejscowości, gdzie nie ma żadnej kliniki, która by mogła taki chip sczytać, no to akurat w Katowicach są kliniki 24-godzinne, otwarte cały czas, natomiast w mniejszych miejscowościach może tak nie być, więc tutaj moglibyśmy być może no nawet nie jechać do weterynarza, jeżeli ten zwierzak już by był w bazie, wtedy no po prostu dostalibyśmy numer telefonu, zadzwonilibyśmy sobie i przekazali tego zwierzaka.
18: Dlatego tak ważne jest, żeby osoby, które na przykład znalazły psa albo kota, albo zgubiły psa albo kota, żeby właśnie weszły na zagubionełapki.pl.
20: Tak, zachęcamy oczywiście do dawania ogłoszeń. Im większa baza, tym na pewno będzie więcej tych dopasowań i ten formularz jest tak naprawdę bardzo krótki. To nie powinno zająć więcej niż minutę wypełnienie takiego formularza. Tam jest dosłownie parę informacji podstawowych, które już powinny nam pomóc w identyfikacji potencjalnego właściciela.
18: Strona bardzo prosta, intuicyjna. A ile trwały prace nad tym projektem?
20: Prace trwały około pół roku. Takie pierwsze rozpoczęcie prac można tutaj datować na koło wrzesień tamtego roku. Oczywiście prace, można powiedzieć, trwają cały czas. Mhm. Jest to proces, ponieważ też, jak z każdym chyba projektem informatycznym, na którym pracowałem do tej pory, też obserwujemy, w jaki sposób działają nasi użytkownicy. I też te algorytmy dopasowujemy do tego, w jaki sposób te zdjęcia są dołączane, że czasami są mniej wyraźne, też są dodatkowe

0: Czyli trzeba to cały czas jakby weryfikować, no i być może też udoskonalać.
1: Tak, tak, dokładnie. No na przykład jedną z takich dodatkowych rzeczy, która była dodana już po rozpoczęciu projektu, jest plakat, czyli po wypełnieniu formularza możemy wydrukować plakat.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Zmieniamy temat.
3: Teraz coś do płatników ZUS w województwie śląskim. Regionalny rzecznik prasowa ZUS Beata Kopczyńska.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył ponowne ustalanie wysokości emerytur czerwcowych. Zgodnie z przepisami dotyczyło to świadczeń przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych. W województwie śląskim było najwięcej świadczeń do przeliczenia, bo 28 800. Łącznie ZUS przeliczył 219,5 tysiąca świadczeń z 220 200 zaplanowanych spraw. W niewielkiej liczbie spraw postępowanie o ponowne przeliczenie świadczenia pozostaje zawieszone z powodu trwających postępowań sądowych bądź też administracyjnych. W wyniku przeliczenia 133 100 osób, czyli 61%, otrzymało wyższe świadczenie. W przypadku 86 400 osób wysokość świadczenia nie zmieniła się. Świadczenia nie wzrosły m.in. w sytuacji, gdy emerytura po przeliczeniu nadal była niższa niż minimalna lub gdy obowiązywały limity wypłaty świadczeń, na przykład w przypadku renty wdowiej. Średnia podwyżka świadczenia to 163,36 zł miesięcznie. Dzięki przeliczeniu świadczenia wzrosły łącznie o ponad 21 milionów 700 tysięcy złotych miesięcznie. Podwyżki mieściły się najczęściej w przedziale od 100 do 200 zł. Przeliczenie objęło przede wszystkim emerytury, stanowiły 91% wszystkich spraw, renty rodzinne tylko 9%. W większości świadczeniobiorców stanowiły kobiety, 72%. Najliczniejszą grupą, której dotyczyło przeliczenie, były osoby w wieku od 70 do 74 lat. Województwo śląskie wyróżnia się na tle kraju zarówno pod względem liczby spraw, jak i kwot. To tutaj pracownicy ZUS mieli do przeanalizowania aż 28 800 wniosków o ponowne przeliczenie, czyli najwięcej w kraju. W naszym regionie była też najwyższa liczba świadczeń, 12 400, w których przeliczenie nie miało wpływu na jego wzrost. Można powiedzieć, że Śląsk w tym obszarze stał się liderem statystyk, bo nie tylko odnotowaliśmy rekordową liczbę spraw do opracowania, ale też wyższą niż w innych regionach kwotę podwyżki. Średnie świadczenie w naszym województwie wzrosło około 173,90 zł miesięcznie, co jest wynikiem o ponad 10 zł wyższym od średniej ogólnopolskiej.
3: Ja o tym wszystkim mówiła regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska. Na krótko teraz Gliwice. Zniszczona ulica architektów przejdzie gruntowny remont. Prace ruszą po majówce, dokładnie we wtorek 5 maja. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, aby uniknąć podtopień. Inwestycja pochłonie ponad 14 milionów złotych i potrwa do grudnia przyszłego roku.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i Festival.

0: the answer.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać.